Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Tragiczny pożar w Tajlandii. Około 30 osób zginęło, kilkadziesiąt jest rannych. Ta informacja u nas na początek. Dziś trafi na badania psychiatryczne 42-latek, który zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica. Można odpocząć na przykład z książką w ręku. W Nowym Sączu działa strefa relaksu. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Tajlandia i tragiczny pożar, w którym zginęło około 30 osób, ponad 60 jest rannych. Ogień wybuchł w pubie w Bangkoku tuż przed północą czasu lokalnego. Na razie nie wiadomo, czy wśród ofiar są cudzoziemcy, ale to całkiem prawdopodobne, bo to jedno z najpopularniejszych turystycznych miast w tej części Azji. Nagrania z telefonów komórkowych, które pojawiły się w sieci, pokazują przerażonych, uciekających przed płomieniami ludźmi. W ostatnich latach w Tajlandii dochodziło do podobnych wypadków. W 2022 14 osób zginęło w pożarze baru we wschodniej części kraju. Dziś przyjrzą mu się eksperci. Od tych badań zależy jego przyszłość. 42-latek, który pod koniec kwietnia zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica, Beatę Jerzman, przejdzie badania psychiatryczne. O szczegółach nasza siedlecka reporterka Magda Szewczuk.
1: 42-letni Krzysztof A., który kilkukrotnie ranił nożem wójt Beatę Jerzman, trafi w poniedziałek do specjalistycznej placówki w Łukowie, gdzie przejdzie obserwację psychiatryczną. Obserwacja ma pomóc w ustaleniu, czy w chwili ataku na wójt mężczyzna był poczytalny i rozumiał znaczenie swojego czynu. Śledczy na razie nie określili, czy obserwacja będzie jednodniowa, czy potrwa dłużej.
0: 42-latek przebywa w areszcie tymczasowym za usiłowanie zabójstwa i czynną napaść na funkcjonariusza publicznego. Grozi mu dożywocie. Papież znów apeluje o pokój podczas spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo. Wyraził pragnienie, by z wytrwałością podążano drogą dialogu, spotkania i dyplomacji, bo to jedyna ścieżka do sprawiedliwego i trwałego pojednania.
2: Niestety znów wieją wiatry wojny na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie i w wielu innych częściach świata. Nie pozwólmy, by te wiatry zgasiły płomień nadziei i pokoju, nawet jeśli wydaje się on kruchy i chwiejny.
0: Mówił za pośrednictwem Radia Watykańskiego Leon XIV. Papież pozdrowił Polaków, także tych, którzy pielgrzymują na Jasną Górę. Wszystko opiera się na klientach, którzy przyjeżdżają od lat, mówi pani Barbara, która wynajmuje pokoje w Białogórze. Mimo kapryśnej aury, turystów nad Bałtykiem nie brakuje, wybierają jednak hotele i większe pensjonaty, gdzie jest na przykład basen.
3: Młodzi albo z dziećmi, to już widać, że wybierają nowe domki, o tak. Teraz już sporo domków przybyło w Białogórze. Na krótkie pobyty przyjeżdżają teraz. Bardziej na weekendy patrzą właśnie rzeczywiście na pogodę. Ja póki co na tych stałych bazuje.
0: W tym tygodniu pogoda nad polskim morzem ma się zdecydowanie poprawić.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Można odpocząć, ale też poczytać książkę. W Nowym Sączu działa strefa relaksu dla fanów literatury. Takie miejsce stworzyła Biblioteka Publiczna, mówi dyrektor Marek Rylewicz.
5: To jest taka typowa strefa relaksu. Są leżaki, są książki, a oprócz tego przygotowaliśmy taką małą galerię wierszy naszych wspaniałych lokalnych poetów. To jest dla naszych mieszkańców, gości, którzy odwiedzają, wziąć książkę do ręki, na chwilkę się wyciszyć. Sama przyjemność.
6: Fantastycznie, szczególnie, że my przyjechałyśmy z Krakowa. Jesteśmy bardzo mile zaskoczone. No jest to super, naprawdę.
7: Bardzo mi się podoba. Ja akurat jestem stałą bywalczynią w bibliotece, w różnych filiach, dużo pożyczam. Świetna inicjatywa.
0: Strefa relaksu będzie działać do końca wakacji, a być może także we wrześniu.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Dzień dobry, o poranku.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Dwa tygodnie go nie było, już się pcha na antenę.
8: To była strefa relaksu dopiero, 4:04.
10: Witamy, Kasia Kozimor.
8: Tomek Waloszczyk.
0: I Justyna Bieniek.

0: czele taksi, Vanessa Paradis na antenie Radia Plus, 12 minut po godzinie 6, piątek mam... Poniedziałek.
1: Poniedziałek.
0: Jak 13, to niekoniecznie piątek.
1: Poniedziałek 13, tak szczęśliwie. Imieniny obchodzą Andrzej, Benedykt, Ernest, Eugeniusz, Henryk, Joel, Małgorzata, Radomiła i Sara. Wszystkiego najlepszego.
0: Erno Rubik, pamiętasz Kostkę Rubika?
1: No oczywiście.
0: Do tej pory, co niektórzy kręcą.
1: No i wydawać mi się mogło, że taki stary wynalazek, a wynalazca Kostki Rubika...
0: Wciąż jeszcze żyje.
1: Ma się świetnie obchodzić dzisiaj 82. urodziny.
0: Wszystkiego najlepszego, panie Erno Rubik.
1: A także świętuje wokalista, członek zespołu TSA Marek Piekarczyk.
0: Wszystkiego najlepszego również i wam, drodzy słuchacze. Przed nami piękny, nowy tydzień, a teraz czas na Ewangelię.
2: Jezus powiedział do swoich apostołów: nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał.
3: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, może zrodzić się w nas naturalne pytanie, jak to Jezus, który jest Mesjaszem, który jest Księciem Pokoju, przynosi miecz i ma poróżnić ojca z synem, synową z teściową, córkę z matką. O jakie poróżnienie chodzi Jezusowi? O jaki miecz? Tym mieczem jest prawda. Prawda, która może poróżnić nawet najbliższe osoby w relacji, rodzeństwo, dzieci, małżonków. Jezus jest tym, który niesie prawdę nie tylko o samych ludziach, ale o świecie i o samym Bogu. I ta prawda może podzielić. Jest Księciem Pokoju, jest Mesjaszem, który ten pokój niesie, ale pokój może zapanować w przypadku takim, jeśli będzie prawda. Na prawdzie buduje się pokój, który jest w stanie przetrwać wojny.
4: Radio Plus Warszawa.
5: Reklama.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Po reklamie.

0: To już prawie 28 minut po godzinie 6, poranny program Radia Plus. Kto rano wstaje, zaczynamy nowy tydzień. Może wreszcie przestanie padać, bo od zeszłej soboty codziennie z przerwami.
1: Nie wiem, czy
0: widzę
1: dzisiaj
0: deszcz.
1: Przestanie.
0: No, już ale mam dość.
1: Ale taki fajny to trochę.
0: Reumatyzmu można dostać.
1: Ale to się nie wychodzi w taki deszcz. Chociaż
0: jak to się nie wychodzi? Ciepło jest, to trzeba wyjść.
1: Trudno przewidzieć, bo rzeczywiście jak się z psem wychodziło na spacer,
0: no,
1: to niby były chmury, ale za chwilę ulewa się robiła, ni stąd, ni zowąd.
0: No, no
1: nie wiadomo, jak się wstrzelić w okienko pogodowe było.
0: No właśnie tak było. Na szczęście mnie się udało jakoś tam, jeżdżąc rowerem do pracy i komunikacyjnie, jakoś nie zmokłam na szczęście, więc rzeczywiście te chmury były takie, że można było gdzieś przeczekać, potem polecieć dalej. Ale chcielibyśmy już troszeczkę słońca.
1: Jeszcze dzień, dwa
0: i będzie blady już się robi.
1: I będzie tak, że że nie będzie się czego obawiać. A przez słońca ewentualnie.
0: No dobrze, to posłuchajmy, czy dzisiaj już buchnie trochę ciepła, czy też nie. Za chwilę wiadomości w skrócie na antenie Radia Plus i prognoza pogody.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Już prawie 4,5 tysiąca ofiar podwójnego trzęsienia ziemi, które pod koniec czerwca nawiedziło Wenezuelę. Blisko 17 tysięcy osób straciło dach nad głową. Władze nie ogłosiły listy zaginionych, ale na nieoficjalnych stronach internetowych pojawia się wykaz z 30 tysiącami nazwisk. Tymczasem zagraniczne ekipy medyczne, które pomagają w Wenezueli, próbują powstrzymać szerzenie się chorób zakaźnych. Na miejscu oferują też pomoc psychologiczną. W wiadomościach Bliski Wschód Amerykanie zaatakowali cele wojskowe w Iranie. Wczoraj przeprowadzili kilka uderzeń na systemy rakietowe i obrony przeciwlotniczej. Także na niewielkie łodzie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w rejonie cieśniny Ormus. Według irańskich mediów zginęła co najmniej jedna osoba. W odpowiedzi Teheran uderzył w bazy USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie. Jannik Sinner obronił tytuł w wielkoszlemowym Wimbledonie. Włoski tenisista w finale pokonał rozstawionego z dwójką Aleksandra Zwieriewa. Mecz trwał blisko 4 godziny. Dla Sinera to piąte trofeum wielkiego szlema w karierze. Dla Zwieriewa był to pierwszy finał w Londynie.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Znamy coraz więcej szczegółów rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą, czyli skomplikowanej operacji drogowej na otwartym sercu, bo w czasie prac droga cały czas ma pozostać przejezdna, a to jedna z najbardziej obciążonych ruchem tras w Polsce. Każdego dnia przejeżdża tamtędy nawet 100 tysięcy aut. Więcej o tym Mateusz Szkudlarek.
3: Co ciekawe, pierwsze prace nad rozbudową autostrady już ruszyły. Na razie dotyczą one jednak organizacji ruchu na skrzyżowaniach i węzłach. Wykonawca przygotowuje też objazdy. Całość potrwa do końca wakacji. Wtedy drogowcy wejdą na jezdnię. Co ważne, chociaż droga będzie przejezdna, będzie obowiązywać ograniczenie prędkości, mówił mi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
4: Do 70 km na godzinę zostanie uruchomiony odcinkowy pomiar prędkości.
3: To ma zapewnić bezpieczeństwo robotnikom rozbudowującym autostradę i ostudzić zapędy kierowców ignorujących, że A2 stanie się placem budowy.
2: Ma to pozwolić uniknąć powtórki z budowy autostrady A1, gdy kierowcy masowo łamali tam przepisy, ignorując ograniczenie i pędząc przez plac budowy. Przebudowa A2 od Warszawy do węzła Łowicz ma potrwać do końca przyszłego roku. Z kolei odcinek bliżej Łodzi ma być gotowy na początku 2028. Pochmurno dziś. W Warszawie możliwe niewielkie przejaśnienia. Po południu niewykluczony słaby i przelotny deszcz. 16 stopni teraz, maksymalnie będzie ich 26. Ciśnienie umiarkowane 1018 hektopaskali. Wiatr słaby do umiarkowanego z północnego zachodu. Biometr obojętny.
0: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Za 26 minut będzie godzina 7. Dzień dobry o poranku.
6: Dzień dobry, witamy do 9. Zapraszamy. Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: A o czym myśli Tomek? Od samego rana dawno nie pytałam.
5: No właśnie.
6: No właśnie.
5: Jak są nowe państwa, to człowiek musi się nauczyć, czy jest nowa mapa Europy, świata, czy czegoś tam. A w krajobrazie politycznym też się pojawiają nowe partie i o tym za chwilę.

0: To Eros Ramazzotti na antenie Radia Plus. Za 18 minut godzina 7 jest poniedziałek, 13 dzień lipca.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Gdyby tak być laską, marszałkowską oczywiście. No dobra, inaczej. Gdyby siąść w fotelu marszałka Sejmu i spojrzeć groźnym okiem na salę, to po lewej siedzi lewica, a po prawej prawica. A gdyby przejść środkowym korytarzem, to można przybić piątki z posłami PSL-u, zarówno lewe piątki, jak i prawe piątki. No i tu pojawia się problem, bo po tym jak rozpadła się Polska nie piątek, ale pięćdziesiątek, czyli partia Szymona Hołowni, powstał nowy byt, Klub Centrum. Trzeba by ich pozamieniać z tym PSL-em, żeby faktycznie siedzieli w centrum sali. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że klub zamienił się w nową partię Unia Centrum. No, prawie jak połączenie dawnej Unii Wolności i Porozumienia Centrum, czyli dawny popis. Ciekawe, czym się popiszą.
1: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Za 6 minut będzie godzina 7. To teraz będzie serce jak dzwon, a w zasadzie serce jak dzwon, bo i o dzwonie będzie, i o dobrych sercach.
1: No to posłuchajmy już teraz. Artur Moczalski wyjaśni nieco więcej.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 13 lipca 1521 roku po raz pierwszy zabrzmiał dźwięk dzwonu Zygmunta. Tego dnia w roku 2000 w Waszyngtonie zmarł Jan Karski, legendarny kurier i emisariusz polskiego państwa podziemnego, który w czasie II wojny światowej przekazał na Zachód raport dotyczący zagłady Żydów. A przed nami ludzie o równie wielkich sercach to Świerat i Benedykt. Pierwszy pochodził z terenów dzisiejszej Polski, ale znany jest także na Słowacji, w Chorwacji, na Morawach i na Węgrzech. Andrzej Świerat został benedyktynem i zamieszkał na górze Zabór koło Nitry. Jedyną osobą, którą spotykał w pustelni, był Benedykt. Oprócz modlitwy i samotności ich dni wypełniała ciężka praca. Obaj karczowali drzewa, dużo pościli, a spali na siedząco. Andrzej osiągnął w ten sposób mistrzostwo życia duchowego i przewidział datę własnej śmierci w roku 1034 po Chrystusie. Benedykt spisał dzieje życia swojego mistrza, a zginął 3 lata później napadnięty przez zbójców. Relikwie świętego Świerada są w romańskim kościele w Tropiu, malowniczo położonym na brzegu jeziora Czchowskiego. Jest to jeden z najstarszych kościołów w Polsce, bo niektóre jego fragmenty pochodzą z XI wieku.

0: No, Wimbledon się już skończył. Mm-hmm. Mistrzostwa się chylą ku końcowi.
1: Piłki nożnej, piłki ale wszystko nożnej. Przed nami najważniejsze i najciekawsze.
0: I jak potem żyć?
1: Potem...
0: Co oglądać?
1: Kibic piłkarski powie, że za chwilę wraca Ekstraklasa, eliminacja do europejskich pucharów, jest więc się czym interesować. Nie wiem, co kibice tenisa powiedzą.
0: No, najbliższy turniej taki tysięczny to na początku sierpnia.
1: A poza tym i wakacje muszą być też od sportu, musimy trochę odpocząć.
0: Najlepiej samemu zacząć coś robić.
1: No właśnie, jaki był odpoczynek w ten weekend? Coś mam dla Kasi, bo ona z Wrocławia. Taki obrazek znalazłem. No. Stacja, peron, Wrocław, Partynice. Jest coś takiego.
0: No jest, oczywiście,
1: no,
0: że tak.
1: Jak się ucieszyli, bo przeczytali, że Wrocław party nice. A tam party nie było. Nice może trochę tak.
0: Obok jest wyścigi konne są, to można zrobić sobie niezłe party. No i działeczki też są takie fajne, co niektórzy mają i odpoczywają.
1: I przy tej okazji na Facebooku was pytamy, jaki był weekend, czy było nice?
0: Było nice, czy nie było nice? Napiszcie nam o tym za chwilę na antenie Radio Plus najnowsze wiadomości i prognoza pogody.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
8: Seria wypadków na małopolskich trasach, są poszkodowani, problemy z przejazdem, m.in. na Zakopiance. Możliwa rekonstrukcja rządu w Kijowie, donosi jeden z ukraińskich deputowanych. Wczoraj rezygnację ogłosiła premier Sfyrydenko. Kilkaset osób bierze udział w międzynarodowej parafiadzie dzieci i młodzieży. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. I od razu zaglądamy na drogi. Utrudnienia po wypadku na Zakopiance. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu dwóch samochodów w Pcimiu. Zablokowany jest jeden pas trasy w stronę Krakowa. A to nie jedyny groźny wypadek w ostatnich godzinach w Małopolsce. Policjanci badają okoliczności wieczornej tragedii w Krośnicy, to w powiecie nowotarskim. Samochód osobowy uderzył w drzewo, zginął 76-latek.
9: Strażacy wykonali dostęp do poszkodowanego i wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, pomimo podjętych działań, ratownicy medyczni stwierdzili zgon.
8: Relacjonował Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Z kolei w miejscowości Krosna w powiecie limanowskim w zderzeniu dwóch aut rannych zostało 6 osób, wszystkie trafiły do szpitala. Samochodami jechało w sumie 8 osób, w tym troje nastolatków. Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Premier Julia Sfyrydenko ustępuje ze stanowiska, jest już po rozmowach z prezydentem Zełenskim. Zdaniem deputowanego Jarosława Żelezniaka, Sfyrydenko prawdopodobnie obejmie stanowisko ambasadora Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. Cały rząd zostanie wtedy poddany rekonstrukcji, stwierdził parlamentarzysta. Teraz ważne jest zjednoczenie wszystkich sił i zasobów w celu wzmocnienia kraju, napisała premier na platformie X. Jak ukraińskie władze tłumaczą tę decyzję, o tym nasz korespondent Ołech Biłecki.
10: Powodem do takich zmian jest rozbudowa nowej strategii politycznej, a te zmiany wymagają odnowienia Rady Ministrów. Prezydent przede wszystkim zapowiada zmianę wśród szefów służb porządkowych. Inna strategia będzie dotyczyła też polityki zagranicznej. Według Zełenskiego do najważniejszych obszarów należą Stany Zjednoczone oraz licencje na produkcję systemów Patriot. Innym ważnym kierunkiem jest polityka europejska, kwestie wejścia Ukrainy do Unii oraz europejski projekt antybalistyczny. Potrzebne są nowe podstawy relacji z krajami sąsiadującymi z Ukrainą, zwłaszcza z Polską i Węgrami, także czytamy we wpisie Wołodymyra Zełenskiego. Aby te zmiany zostały zrealizowane, wymagana jest także zgoda ukraińskiego parlamentu, o czym również mówi ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
8: Wiadomo, że Olcha Stefaniszyna nie będzie już ambasadorką Ukrainy w USA. Odchodzi z własnej woli, podaje Interfax Ukraina. Według tego źródła decyzja ma charakter osobisty, a prezydent ma wysoko oceniać jej pracę. Nowa partia na polskiej scenie politycznej, Unia Centrum, powstała z połączenia Unii Europejskich Demokratów z sejmowym klubem Centrum, które założyli byli politycy Polski 2050. Na czele nowego ugrupowania minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
11: Tworzymy nowe środowisko polityczne, które będzie funkcjonowało także z silną reprezentacją w polskim parlamencie pod nazwą Unia Centrum.
8: We wrześniu konwencja programowa nowej partii. Ugrupowanie, jak słyszymy, liczy na elektorat trzeciej drogi.
2: Wiadomości Radia Plus.
8: Stadion Świątynia Teatr. 800 osób bierze udział w 37. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży. Zmagania, które odbywają się na terenie SGGW, potrwają do 17 lipca. A co przyciąga najmłodszych na parafiadę? O to zapytaliśmy uczestników z Krakowa.
12: No ta rywalizacja sportowa, że można się zmierzyć z innymi w konkurencji i zobaczyć, jak się dobrym jest. Też. I integracja też z innymi ludźmi.
13: Że jest tu śmiechu z innymi kolegami tutaj. Ja bardzo lubię grać w piłkę osobiście, więc zawsze jak jestem na parafiadzie, wybieram piłkę. Jestem już trzeci raz.
14: Ta integracja z innymi, zabawa.
8: W parafiadzie bierze też udział 21 grup polonijnych, m.in. z Łotwy, Niemiec i Ukrainy. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
15: Z północnego zachodu powieje w Warszawie wiatr słaby do umiarkowanego, ciśnienie umiarkowane 1018 hektopaskali, a jeśli chodzi o temperaturę, to dziś w najcieplejszym momencie dnia ma być nawet 26 stopni, ale na razie mamy około 16, do tego chmury na niebie. Niewielkie przejaśnienia są w Warszawie możliwe, po południu może też słabo i przelotnie popadać.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Patrzymy na zegarki, bo to poniedziałek. Wiele osób do pracy idzie, nie wszyscy jadą na wakacje. 6 minut po 7.
0: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
0: Za chwilę u nas Chesney Hawkes, teraz Catherine Crew.

0: Chesney House w Radio Plus, The One and Only, 13 minut po siódmej.
1: To skoro zagaiłaś już temat mundialu, to dzisiaj mamy pustkę i wczoraj była pustka, bo mecze się nie odbywają, jutro dopiero półfinały. Coraz robi się ciekawiej i na całym świecie oglądają nie tylko te kraje, które rzecz jasna biorą udział w mundialu. Na przykład w Peru tak się zachwycili reprezentacją Norwegii, że podobno już ponad 500 dzieci jest z imieniem Haaland.
0: O proszę. No,
1: Erling Haaland, wybitny napastnik norweski, tak się spodobał tam w tym dalekim zakątku świata, że poszli do tego Urzędu Stanu Cywilnego i
0: ponadawali,
1: tylko chyba to nowo narodzone dzieci Haaland. Bardzo ładne imię Haaland. Nie wiem, czy peruwiańskie za bardzo, może z czymś im się kojarzy w tym kraju,
0: może,
1: językowo
0: trzeba by
1: było
0: jakoś. Zapytać, tak.
1: No, ale Norwegia odpadła, teraz się zastanawiają, czy będą nowe Bellingamy lub Kane, lub Messi.
0: A Mbappe?
1: Mbappe, a to ciężko wymówić bo ja sam nie wiem, czy to Mbappe, czy Mbappe. Ale tak, jak on gra, to
0: 14 minut po siódmej poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Za chwilę na naszej antenie Eric Carmen, Hungry Eyes. Będzie też Bonnie, Amy Brown, Girl in the Ring. A my z wami do godziny 9 budzimy się w lekko wakacyjnych nastrojach. Dlaczego, że lekko? No bo nie wszyscy mają wakacje, niektórzy w lekko zapracowanych nastrojach. Ale poniedziałek dla każdego dobry znak, bo przed nami cały tydzień.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie. Skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.

Uśmiechnij się, mówi Katarzyna Pakosińska. Słuchacie Radia Plus. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: 25,5 minuty po godzinie 7 poranny program Radia Plus, która no wstaje. Jajko?
1: Jajko jak najbardziej. Znaczy kurę też lubię, ale wolę jajko.
0: Konkret. Jajecznica, omlet, sadzone.
1: Najbardziej na pierwszym miejscu jednak na miękko.
0: Na miękko.
1: Chociaż ja pod każdą postacią lubię, ale na miękko.
0: A no właśnie, na miękko nie mam. Nie. Nie wiem dlaczego nie, bo ja też na miękko. Mhm. W każdym razie mam tutaj taką ściągę, jakie jajko lubisz, powiem ci jaki jesteś.
1: No to...
0: Na twardo, spontanicznie, optymiści. Nie wiem zupełnie dlaczego.
1: Trochę tak.
0: Sadzone, odkrywcy, innowatorzy.
1: To gorzej.
0: No tak.
1: Znaczy, bo ja mniej sadzone, a też. No, ale...
0: Jajecznica, powściągliwi i lojalni. Mm-hmm. Omlet, perfekcjoniści mm-hmm. i organizatorzy. No, trzeba się dobrze przygotować do omletu, żeby był perfekcyjny. Jajko w koszulce, urodzeni ekstrawertycy. No pewnie komu by się chciało jajko w koszulce, najpierw trzeba ten wir wodny zrobić i tak dalej, żeby to miało ręce i nogi, coś z tego wyszło.
1: Dużo widziałem takich ekstrawertyków w koszulkach, no a to już swoją drogą. Chciałem powiedzieć, że są ludzie, którzy po prostu lubią jajka i
0: oczywiście,
1: chyba gromadzą te wszystkie cechy w sobie, te wszystkie cechy, które wymieniłaś.
0: Dokładnie tak. Jajko na śniadanie, zdrowa rzecz, polecamy. 27 minut po 7. A teraz będą dzieci. Dzieci też lubią jajecznicę na przykład. Chociaż nie wszystkie. Elektryczne gitary.

0: Czesław Partynice na naszym profilu facebookowym. Jak ktoś chce, może przeczytać Party Nice. No i było nice, Rafał do nas pisze. Izabela też, był grill, lodówka pełna. Zapraszam? No, Izabela napisała zapraszam.
1: Może jeszcze coś zostało, lecimy.
0: Na pewno jak się za dużo na grilla zrobi, to później po lodówkach trzeba opychać. Dzień dobry wszystkich, jak miło słyszeć was razem. Dziękujemy.
1: O, i też nam miło jest razem, bo jak razem, to zawsze weselej. Dobrze, za chwilę najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus w skrócie i kilka słów o pogodzie. Posłuchajmy.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex

0: Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus Warszawa.
6: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kradli tożsamości osób i na ich dane zakładali konta bankowe, zaciągali kredyty oraz pożyczki. Policjanci z warszawskiej Woli rozbili gang oszustów, zatrzymano 4 mężczyzn, łącznie usłyszeli oni 31 zarzutów. Odpowiedzą m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzież i usiłowanie oszustwa, gdzie łączna wartość strat przekroczyła 300 tysięcy złotych. 2 osoby dodatkowo za posiadanie narkotyków. Sąd zgodził się na aresztowanie zatrzymanych. Grozi im 15 lat więzienia. W wiadomościach Radia Plus Meksyk co najmniej 10 osób, w tym 2 dzieci, zginęło w karambolu na autostradzie w zachodniej części kraju. Rannych zostało kolejnych 10 osób, w tym 4 obywateli Stanów Zjednoczonych. Do wypadku doszło, gdy ciężarówka wjechała w pojazdy stojące na pasie awaryjnym. Turniej finałowy Ligi Narodów nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone o awans grały z Japonkami. Spotkanie zaczęły dobrze, wygrały 2 pierwsze sety, ale w kolejnych tory walki okazały się lepsze. W tiebreaku Japonki wygrały 15-13. To oznacza, że Polki straciły szansę na awans do Final 8.
8: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Od soboty kierowcy jeżdżą inaczej w Rembertowie. Kierowcy muszą przygotować się na zmiany. Drogowcy otworzyli nową ulicę Pociskową. Zamknęli jednak dojazd ulicą Marsa do centrum handlowego. Jest też korekta objazdów po drugiej stronie torów kolejowych. O szczegółach piszemy na radioplus.pl. Tymczasem strefa czystego transportu działa w Warszawie już od 2 lat. Według danych Warszawskiego Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej poziom tlenku azotu spadł w strefie o prawie 20%. Eksperci podkreślają jednak, że jest zbyt wcześnie na wyciąganie wniosków, mówi Nina Józefina Bąk z Clean Cities Polska.
9: W strefie czystego transportu spadło stężenie trujących tlenków azotu znacznie bardziej niż poza tą strefą. Można by zatem wnioskować, że strefa działa. Natomiast gdybyśmy bardziej jednak rzetelnie przyjrzeli się, nie mamy wprost danych, które pokazują, że ten spadek stężenia jest związany ze strefą, bo na te dane trzeba jeszcze poczekać.
8: Podkreśla przy tym, że istotną zasługą strefy czystego transportu jest przyspieszenie wymiany floty samochodów przemieszczających się po Warszawie, co pośrednio prowadzić ma do polepszenia wyników w kolejnych latach. Na niebie chmury, możliwe są niewielkie przejaśnienia, po południu może też spaść przelotny deszcz. 26 stopni będzie maksymalnie, aktualnie mamy około 16. Wiatr słaby do umiarkowanego z północnego zachodu, biometr jest obojętny, a ciśnienie umiarkowane wynosi 1018 hektopaskali.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Poniedziałkowy poranek, tym bardziej się cieszymy. Dzień dobry.
2: Witamy i zapraszamy do dziewiątej. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Za chwilę Seal, Kiss from Rose, teraz Mike Oldfield i Maggie Reilly. Bo w duecie lepiej.
1: O czym Mike i Maggie wiedzą najlepiej.

0: Za 18 minut będzie godzina 8. Znów nadchodzą upały, może nie takie, że 40 stopni, jak to widzieliśmy 2 tygodnie temu, ale 30, może 30 parę będzie. Na południu Europy problem jest większy, bo tam no, koszmarniejsze te temperatury. No i okazuje się, że przed stacją Roma Termini ma stanąć drzewko bioklimatyczne. Drzewo.
1: Co to jest?
0: To taka instalacja. To w ogóle nie ma z drzewem nic wspólnego. To jest taka odwrócona piramida.
1: Rozumiem, że jakieś zraszacze będą.
0: Będą zraszacze, mają być jakieś cegły, które będą parować. I dzięki temu...
1: Wilgotność i upał to nie jest dobry zestaw.
0: Ale to ma jakoś wytwarzać taką temperaturę, że będzie 10 stopni mniej niż poza tym drzewkiem.
1: Ja tylko przypominam wszystkim urbanistom, że tak naprawdę w mieście nie do zniesienia jest to wszystko, co się nagrzewa, czyli beton i tak dalej. Betonozę mamy już od lat. Tam, gdzie jest troszeczkę zieleni, trochę więcej zieleni, czyli parki, zawsze temperatura jest odrobinkę niższa.
0: I dlatego wszyscy krytykują tę instalację. Nawet nie za to, że ona będzie kosztować 500 000 czegoś tam. Znaczy dużo będzie kosztować, ale za to, że wcześniej drzewa tam powycinali i teraz będą jakieś drzewka bioklimatyczne stawiać.
1: Bioklimatyczne.
0: A poza tym, jak tam jest upał i dużo ludzi, bo to dworzec jednak kolejowy, to ludzie będą się bić o to, żeby tam stanąć pod tym drzewkiem.
1: Dokładnie tak.
0: Znaczy przepychać się będą, próbować.
1: A takie zwykłe drzewko, o taka lipa na przykład, Kochanowski już wiedział, pisał przecież, że pod taką lipą, jak się człowiek usiądzie, pod normalnym, zdrowym drzewem.
0: I to nie jest lipa w ogóle.
1: W ogóle nie. Znaczy, to ta instalacja to lipa.
0: Tak.
1: Stawiajmy na prawdziwą, ekologiczną roślinność wokół nas. Za 16 minut 8, za chwilę na naszej antenie w Radiu Plus Abba Mamma Mia, co to się wyrabia na tym świecie, a potem Manam. No i tak trochę w opozycji. Wyjątkowo zimny maj.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
5: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
6: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
5: Możemy go zobaczyć?
6: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A w każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
5: Chcę zobaczyć wszystko!
6: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc Ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
10: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
11: Citroen.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No to wracamy do tych upałów, które wracają powoli do nas. Będzie ciepło, tak wakacyjnie.
2: Ale znośnie.
1: Bardzo ciepło, ale może być znośnie, bo niektórzy w ogóle nie lubią wysokich temperatur. Powiedzcie nam, czy napiszcie w zasadzie, czy macie jakieś takie miejsce, w którym jest najchłodniej.
2: Piwniczka.
1: Może być.
2: Przychodzi mi na myśl.
1: No, ale taka zwykła piwniczka.
2: Jerzy. No, tak.
1: Albo jakieś miejsca pod drzewem w ogrodzie.
2: Ostatnio odkryłam żele chłodzące. Znaczy takie do kąpieli, do podprysznic.
1: Aha, czyli idziemy się wykąpać, tak.
2: Tak, no.
1: I one chłodzą to... rzeczywiście?
2: No tak, rzeczywiście.
1: A wodę jaką się leje?
2: Nie, no to wiesz, jaką lubisz. Aha. Chłodną lepiej, nie? Mhm. Ale potem jak wychodzisz, to uczucie świeżości zostaje z tobą przez jakiś czas.
1: Napiszcie do nas 691-141-141. A propos tego prysznica, o którym Kasia mówi, to mamy wspaniały ręcznik, tak? Dobrze mówię?
2: Bardzo dobrze
1: Radia
2: mówisz.
1: Plus.
2: Szczerze przyznam, że no chciałam zobaczyć, czy dobry. Zabrałam ze sobą kilka razy na basen, jest rewelacyjny. Mhm. Także polecam i to jest rzecz, którą naprawdę musicie mieć tego lata. Po prostu. Shaking Stevens już teraz, You Drive Me Crazy. A do pytania przed śniadaniem wrócimy po godzinie 8. Wysyłajcie SMS-y 691-141-141.
1: Czekamy.

0: Tak trochę po angielsku pytamy dzisiaj, czy weekend był nice. Katarzyna pisze, było nice, bo poznałam dziewczynę mojego syna. Oficjalna wizyta. Nie wiem, kto bardziej się stresował. Miło znowu was słuchać w duecie. Mamy nadzieję, że wizyta przebiegła znakomicie i że dziewczyna się nadaje.
1: No tak, oczywiście.
0: Być synową.
1: No dobrze, za chwilę na naszej antenie sprawdzimy, co dzieje się wokół nas. Sprawdzimy prognozę pogody, więc warto zostać z Radiem Plus. A na zwierzenia, jak tam weekend było, czekamy w dalszym ciągu na naszym profilu na Facebooku.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Tragiczny finał poszukiwań we Wrocławiu. W stawie utonął 18-latek. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Amerykanie uderzyli w irańskie cele wojskowe. Teheran odpowiedział. Zajrzymy też do Nowego Sącza. Trwają ostatnie przygotowania do Święta Dzieci Gór. Na zegarze 8:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny koniec weekendu nad wodą we Wrocławiu. W stawie przy ulicy Królewieckiej utonął 18-latek. Służby otrzymały zgłoszenie o młodym mężczyźnie, który zniknął pod wodą przed 19:00. Nieprzytomnego 18-latka wydobyto na brzeg. Mimo szybkiej reanimacji nie udało się go uratować. Według danych Komendy Głównej Policji w miniony weekend w Polsce utonęły 4 osoby. Statystyki tego sezonu są tragiczne. Od początku czerwca podczas wypoczynku nad wodą zginęło już ponad 80 osób. Wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie. Amerykanie uderzyli w dziesiątki celów wojskowych w Iranie. Z kolei Teheran odpowiedział ostrzałem baz USA w regionie. A to od razu odbiło się na cenach ropy. Sytuację na Bliskim Wschodzie śledzi nasz reporter w studiu Michał Rawa. Witaj.
2: Tak jest, dzień dobry. Jak przekazało dowództwo centralne USA, uderzenia zostały przeprowadzone z użyciem precyzyjnej amunicji. Miały ograniczyć zdolności Iranu do atakowania zagranicznych statków w cieśninie Ormuz. Według irańskich władz jedna osoba miała zginąć w tym ostrzale, a 4 zostały ranne. Teheran w odwecie przeprowadził 3 fale uderzeń z użyciem dronów i rakiet. Zaatakował bazy lotnicze w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie, gdzie stacjonuje amerykańskie wojsko. Według irańskiej gwardii rewolucyjnej zniszczeniu miały ulec amerykańskie baterie rakiet Patriot czy systemy radarowe.
1: Przypomnijmy, wcześniej Iran ogłosił ponowne zamknięcie cieśniny Ormuz dla międzynarodowej żeglugi. Zatrzymał też 2 zagraniczne statki, na co odpowiedzią były amerykańskie ataki. Przez sytuację na Bliskim Wschodzie w ostatnich dniach znacząco skoczyły ceny ropy na światowych rynkach. Brent kosztuje już prawie $80 za baryłkę. W wiadomościach zaglądamy teraz na drogi. Nietrzeźwy kierowca doprowadził do kolizji na autostradzie A2 w Łódzkiem. Do zdarzenia doszło wieczorem na wysokości Dzierżkowa w kierunku Warszawy.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący samochodem dostawczym marki Fiat mężczyzna nie zachował należytej odległości od poprzedzającego go kierującego samochodem marki Jeep i uderzył w jego tył.
1: Mówiła Edyta Machnik z łódzkiej policji. Jeepem kierowała 45-letnia kobieta, z kolei 53-letni kierowca Fiata miał 0,5 promila alkoholu w organizmie. Został zatrzymany. Zakaz kąpieli na blisko 60 kąpieliskach nad Bałtykiem. Większość zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. W zachodniopomorskiem czerwone flagi powiewają na 30 strzeżonych kąpieliskach. Zakaz obowiązuje m.in. w Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach i Jarosławcu. Na kąpieliskach Bobolin Zachód i Jarosławie Dubaj w powiecie sławieńskim wykryto bakterie coli oraz enterokoki. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje w 24 miejscach. Czerwone flagi na gdańskich kąpieliskach w Brzeźnie i na Wyspie Sobieszewskiej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kolorowe, wesołe i zawsze przyciąga tłumy. Właśnie takie jest Święto Dzieci Gór, które po raz kolejny ruszy w Nowym Sączu. Od 19 lipca mieszkańcy i turyści będą poznawać kulturę, muzykę i tradycje małych górali z Polski oraz zagranicy.
4: Codziennie koncerty w hali Mosir przy ulicy Nadbrzeżnej, prezentacje przedpołudniowe na dziedzińcu Sokoła. Mamy kilka scen w regionie, w Krynicy, poza tym jest scena w Piwnicznej, Libanowej, Szczawnicy i w Ludźmierzu.
1: Mówił Andrzej Zarych, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, który organizuje Święto Dzieci Gór. Festiwal potrwa tydzień. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
5: Pogoda. 1018 hektopaskali mamy na barometrach w Warszawie, więc ciśnienie jest umiarkowane. Temperatura na razie w okolicach 16 stopni, ale będzie 26 maksymalnie po południu. Będzie też pochmurno, mogą pojawić się niewielkie przejaśnienia, choć nie muszą. Po południu może, ale nie musi spaść słaby i przelotny deszcz. Wiatr słaby do umiarkowanego z północnego zachodu.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Poniedziałkowy poranek, rozpoczynamy z przytupem nowy tydzień. Dzień dobry, o poranku.
7: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszczyk.
7: Zapraszamy do 9:00, za chwilę Halina Frąckowiak. Radio Plus. A teraz Phil Collins.

0: Halina Frąckowiak i Serca Gwiazd w Radiu Plus. Jest kwadrans po godzinie 8 już.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: I przygotowujemy się do kolejnej fali, może nie upałów, ale jednak wysokiej temperatury. No upałów troszkę też. Z nami jest Justyna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No właśnie, jaki pomysł? Jakie najchłodniejsze miejsce masz gdzieś niedaleko albo trochę dalej, które pomaga w czasie takich wysokich temperatur?
3: Nie, no, u siebie na działce, na swoim podwórku trzeba szukać, takich luksusów trzeba szukać u siebie, dlatego mamy ogromną, starą, wielką wiśnię, której nigdy w życiu nie wytniemy, bo ona daje nam ten właśnie wspaniały chłód. Co prawda działa to tylko wtedy, kiedy jest lekki wiaterek, ale to wszystko jest do wytrzymania.
2: No ale nadal super. Się, jak nie ma wiatru, to też się w cieniu siedzi, prawda?
3: Tak, ale nie ma czym oddychać wtedy.
2: No to prawda.
3: Na to też jest patent.
2: Jaki?
3: Wyobraźcie sobie państwo, że kiedyś przez przypadek zupełnie kupiłam kabelek do nawadniania. Przez przypadek. No. To był mój błąd. Natomiast wykorzystałam go w inny sposób. Podłączyłam go do wody i on przez takie punkciki...
0: Przez te dziurki
3: daje mi mikro po prostu ochłodzenie.
2: No, taką,
3: i to jest super.
2: Taką mgiełkę fajną, super.
3: Taką mgiełkę, ale to przez przypadek się wydarzyło.
0: Dobrze, to jeszcze podpowiem, jak ktoś ma, że tak powiem, giętki nadgarstek, to stary, sprawdzony sposób, czyli wachlarzyk. Tak, rewelacyjnie działa, zwłaszcza w komunikacji miejskiej i takich miejscach, gdzie rzeczywiście potrzebujemy trochę ruchu powietrza, a powietrze się nie rusza.
2: O. To już niemodne, nie oglądałeś Wimbledonu, tam z takimi wiatraszkami wszyscy siedzą. Białymi.
0: Ale gdzie to plastiki znowu?
2: I na baterie
0: chyba. Ekologiczne, tak, no. Dokładnie. No dobrze, to dziękujemy i ręcznik wysyłamy, jak te mikrozraszacze trochę zaszaleją, to będzie można otrzeć pod czoła.
3: Dziękuję.
0: Gorąco pozdrawiamy, do usłyszenia. 17 minut po 8 już za chwilę w Radio Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii.
1: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
13: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
14: Ale duża.
15: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
14: To co?
15: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
21: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Weekend i po weekendzie Piotr nam wysłał zdjęcie z basenu. Oj, coś czujemy, jakiś all inclusive mały?
1: O, mały,
0: jakiś
1: tak.
0: Last minucik?
1: Nie, no co ty, podasz, powiększ.
0: No dobrze, powiększam.
1: A, ładnie jest.
0: No
1: tak,
0: ładnie,
1: rzeczywiście.
0: Tak. Ale nad morze trzeba się wybrać, nie tylko siedzieć w tym basenie.
1: Palmy są.
0: No to palmy. Nie palmy. Za chwilę w 8:30, zaraz wiadomości i później prognoza pogody.
1: Nie palmy, nie kuszmy. Dobrze, posłuchajmy. Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Podkarpacie, ścigany europejskim nakazem aresztowania za udział w grupie przestępczej i handel bronią, 25-letni Francuz, zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce. Mężczyzna miał też deklarować chęć popełnienia aktów terroryzmu. Na 3 miesiące trafił do aresztu, tam poczeka na decyzję sądu w sprawie przekazania go Francji. Grożą mu 4 lata więzienia. Dziś i jutro pododdziały sił zbrojnych odbędą ćwiczenia, zaplanowano je w północno-wschodnich regionach kraju. To oznacza, że na drogach pojawią się pojazdy wojskowe. Dowództwo apeluje, by nie publikować w sieci informacji, zdjęć i nagrań z przemieszczającymi się wojskowymi. Kończymy smutną informacją. Nie żyje Sam Neill, aktor znany m.in. z roli w Parku Jurajskim, Fortepianie, serialach Peaky Blinders czy Dzikość. O śmierci aktora poinformowali bliscy w mediach społecznościowych. Aktor, który od kilku lat walczył z chorobą nowotworową, miał 78 lat.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Weekendowe opady deszczu podmyły torowisko tramwajowe na ulicy Stawki. Konieczna była szybka interwencyjna naprawa. Trwała przez całą niedzielę. Ulicą Stawki nie mogły kursować tramwaje, dlatego linie 16, 17 i 76 jeździły objazdami. Pierwsze 2 smoczyce są już na największym w Polsce warszawskim lotnisku Chopina. Tak pracownicy portu mówią o nowoczesnych skanerach, dzięki którym w bagażu podręcznym można przewieźć więcej płynów. Nowe urządzenia pomogą przyspieszyć także odprawę pękającego w szwach warszawskiego portu. Urządzenia obsługują na razie tylko pasażerów fast track, korzystających z usługi zwykłej, płatnej, szybszej kontroli. Rzecznik portu Piotr Rudzki twierdzi, że w wakacje pojawią się kolejne urządzenia, także w strefach bezpieczeństwa dostępnych dla wszystkich pasażerów. Oprócz większej ilości płynów w bagażu, smoczyce pomogą też podróżnym łatwiej i wygodniej prześwietlić bagaż.
3: Nie trzeba będzie całej tej elektroniki, którą często pasażerowie przewożą, nie trzeba będzie tego wyjmować z bagażu podręcznego. Mamy zamówionych 15 urządzeń.
2: Montaż wszystkich nowoczesnych skanerów potrwa do końca roku, ale może uda się je uruchomić wcześniej. Skanery nazywane są smoczycami, bo są olbrzymie. Nowe skanery są już też w strefach bezpieczeństwa na lotniskach w Gdańsku, Poznaniu, Rzeszowie i Lublinie. Niebo z chmurami. Zza tych chmur może wychodzić czasem słońce niewielkie, po południu z kolei może słabo i przelotnie padać. 17 stopni już mamy, będzie 26, wiatr słaby do umiarkowanego z północnego zachodu, warunki biometeo są obojętne.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Budzimy się rano razem z wami, chociaż ta nasza pobudka to już dawno temu, ze 3 godziny, ponad.
5: No, tak, bo kto rano wstaje, no tak. Zadowolony i ma więcej czasu do, że tak powiem, przeżycia. O.
4: Za 25 minut 9, gdyby ktoś właśnie szukał zegarka.
5: Za chwilę Happy End, teraz Belinda Carlisle, La Luna.

0: Happy End, kochani, jak się masz, na antenie Radia Plus za 17 minut 9. Są wakacje, warto się gdzieś ruszyć, coś pozwiedzać, nie trzeba daleko. Mhm. Kraków na czwartym miejscu się znalazł znowu, jeśli chodzi o miasta warte odwiedzenia.
1: Ale w Europie, na świecie?
0: Patrzę w Europie. Mhm, no. 15 miejsce Budapeszt, 11 Wiedeń. Rzym na 7, Porto na 5.
1: Poważnie, Kraków tak wysoko?
0: Tak, Kraków na 4. Wyprzedza nas Salzburg w Austrii, Praga w Czechach i Florencja we Włoszech.
1: No tak, to te listy się zmieniają, bo są różne mody na różne miasta. Oczywiście do Krakowa niezmiennie zapraszamy, chociaż te, co poniżej są, to też są takie klasyki, które warto w życiu zobaczyć, jeżeli ktoś właśnie za granicę się wybiera, bo są tacy, którzy twierdzą, że nie ma swego nie znacie, a cudze chwalicie. Trzeba oglądać, bo mamy też. No, jak mama w pobliżu, to trzeba pojechać.
0: No dobrze. Dobrze, oczywiście, że jesteśmy w nastrojach takich trochę wakacyjnych i sobie tam szkicujemy różne pomysły na podróże, więc może i Kraków warto wziąć pod uwagę. Na pewno warto, bo chyba najłatwiej dojechać. No dobrze, za chwilę na naszej antenie już nie podróżniczo, ale oczywiście w dalszym ciągu w wakacyjnych nastrojach będzie
1: CC. Jak to nie podróżniczo? Heartbreak Hotel? No. Co się z podróżami kojarzy, chociaż w tym hotelu to się nam cuda działy.
0: A wcześniej do nieba Bryan Adams zabierze nas Heaven. To piosenka, która pojawi się na antenie Radia Plus za 16:09.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
6: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
9: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
14: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
15: Po reklamie.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: To Sissy Catch Heartbreak Hotel na antenie Radia Plus. Za 4 minuty będzie godzina 9.
1: A my tym samym mówimy do usłyszenia i rozpoczęliśmy dobrze chyba cały nowy tydzień.
0: Bardzo dobrze nawet. I zapraszamy jutro po 6, a za chwilę wiadomości. Po wiadomościach Agnieszka Morawska i dalszy ciąg przebojów z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Katastrofa budowlana w Częstochowie w centrum miasta. Zawalił się budynek należący do Liceum Słowackiego. Fala upałów gnębi Europę. Kiedy znów dotrze do Polski, o tym za chwilę. Niezapomniany w roli doktora Alana Granta w Parku Jurajskim. Aktor sam nie żyje. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus.

0: Miracle of Love i Rhythmix w Radiu Plus w lato z lutą nudzą nostalgii na zegarze teraz 21 minut po 9. 13 dzień lipca w kalendarzu, a 13 dzień lipca to m.in. dzień rock'n'rolla i tych rock'n'rollowych utworów, przebojów na antenie Radia Plus jeszcze dzisiaj nie zabraknie, ale nie tylko rock'n'rollem człowiek żyje, będzie też trochę włoskich klimatów.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
12: Po reklamie.

Wicked Game i Chris Isaak w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Ten utwór, który zyskał popularność m.in. dlatego, że Lee Chesnut, czyli dyrektor programowy stacji radiowej w Atlancie w 1989 roku, był fanem Davida Lyncha i po obejrzeniu Dzikości Serca grał ten utwór tak intensywnie, że już więcej stacji radiowych podchwyciło temat i nie tylko stacji radiowych, więc ten utwór doczekał się wielu wersji, wielu wykonawców nagrało swoje wersje. Pojawił się w tylu reklamach, filmach i serialach, że niektórzy krytycy zastanawiają się, czy to nie jest aby jeden z najbardziej wpływowych utworów miłosnych na świecie i w historii. Nie mnie oceniać, natomiast o miłości dzisiaj będziemy jeszcze rozmawiać, ale na razie Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać w Radiu Plus.

0: Tight Fit, The Lion Sleep Tonight w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, a jeśli chodzi o lwy, to może śpią, natomiast spać mogą także spokojnie mieszkańcy gminy Polanów, ponieważ udało się odnaleźć pumę, udało się ją przechwycić, tę pumę, która od czwartku prawdopodobnie gdzieś tam grasowała w lasach gminy Polanów, no i udało się ją nareszcie złapać. Nie wiadomo, dokąd trafi, jeśli chodzi o miejsce docelowe, nie wiadomo, skąd też wzięła się puma w gminie Polanów, ale najważniejsze, że jest już bezpiecznie i można spać spokojnie. Na zegarze teraz 17 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi Billie Jean i Michael Jackson.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: Artko and Dance, Meet to the End of Love w Radiu Plus na koniec 9:10 za 3 minuty. Za moment w studiu Justyna Bieniek i najnowsze wiadomości Radia Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Hej, tu Ikea. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
7: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
8: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
9: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców.
10: Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis.
11: Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis.
12: Szczegóły na green-mountain.pl.
13: Kaufland jest!
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Gdy tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Po zarzutach areszt dla 19-latka podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zgwałcenia kobiety w Jędrzejowie. Koniec obławy na Pumę w zachodniopomorskim. Drapieżnika schwytano po kilkudniowych poszukiwaniach. Łódź, Kraków, Warszawa, a może Poznań. Dziś dowiemy się, gdzie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na razie 3 miesiące za kratami, a grozi mu dożywocie. Jest tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zgwałcenia 29-latki w Jędrzejowie. Młody mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Przypomnijmy, ciało kobiety znaleziono na terenie nieużytków w nocy z czwartku na piątek. Ogłoszono alarm dla jednostki tamtejszej policji. Po kilkugodzinnej obławie zatrzymano podejrzanego 19-latka. Śledczy czekają teraz na wyniki sekcji zwłok ofiary. Koniec obławy na Pumę w zachodniopomorskim. Drapieżnik przez kilka dni grasował w lasach w okolicach Polanowa. Udało się go bezpiecznie schwytać. Namierzone zwierzę uśpiono specjalnym środkiem.
2: Udało się to tradycyjną metodą, nabojami usypiającymi. Została oczywiście położona delikatnie w klatce. Dzisiaj sztab kryzysowy na czele z burmistrzem Polanowa wydadzą osobny komunikat i podadzą szczegóły, ale na chwilę obecną przebywa w miejscu tymczasowym i też powiemy, gdzie w razie czego też trafi, bo tutaj musi też się w to wszystko zaangażować wojewoda zachodniopomorski.
1: Relacjonuje Maciej Wiórek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Według nieoficjalnych informacji puma może trafić do poznańskiego zoo. Nadal nie wiadomo, jak znalazła się na wolności. W wiadomościach atak ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 5 zostało rannych. To w miejscowości Pionierski i mieście Sołnieczногорск. W nocy zestrzelono tam ponad 80 bezzałogowców. Z kolei gubernator kraju Stawropolskiego na południu Rosji poinformował, że atak dronów wywołał pożar w strefie przemysłowej w miejscowości Wiazniki. Nie było ofiar. Pod koniec czerwca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozpocznie się teraz 40-dniowa operacja wpływu, której celem jest wywarcie presji na Rosję i skłonienie jej do zakończenia wojny. Influencerzy z zarzutami za ukryte reklamy. Prezes Łokiku wziął pod lupę 2 twórców internetowych, Wojana i Paliona, którzy prowadzą kanały gamingowe skierowane do dzieci. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że obaj stosowali agresywne praktyki reklamowe i wywierali presję na młodych odbiorców.
3: Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych. Tymczasem Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów.
1: Mówił prezes Łokiku Tomasz Chrustny. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca Wojan Group może zostać ukarana grzywną do 2 milionów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Gdzie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej? Dziś w Warszawie ogłoszona zostanie jego lokalizacja. Wśród miast, które starają się o lokalizację inwestycji, są m.in. Łódź, Kraków, Warszawa i Poznań.
4: Trochę chyba już to nie wierzę, że to się uda. Plotki krążą, że jednak znowuż będzie to Warszawa, może Kraków.
1: Mówi profesor Agnieszka Kreszczyńska z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza i przypomina, że w Poznaniu badane są na przykład małe ciała kosmiczne przy współpracy z Europejską Agencją.
4: My mamy i silną współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną, również Politechnika współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną. Bardzo wiele projektów ciekawych, związanych z obroną planetarną między innymi.
1: Jak mówiliśmy, ostateczną decyzję o lokalizacji centrum poznamy dziś.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: Frozen i Madonna na początek 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Dusty Springfield in Private w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Jeśli o prywatność chodzi, to są tacy, którzy z prywatnością i miłością w ogóle nie mają problemu. Wręcz przeciwnie, lubią, gdy to nie jest prywatne i opowiadają o tym wobec i przem. Więc na ten temat za chwileczkę porozmawiamy. 24 minuty po 10 na zegarze.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
1: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omodajayco.pl.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Castorama.
17: Teoria.
16: I praktyka.
17: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
16: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
19: po reklamie.

Malinowy Król i Urszula w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 24 minuty do 11. Mówiłam o tym, że będzie o miłości i prywatności, ale to tylko taki przyczynek do mojego pytania do Was. Otóż, tak jak mówiłam, są tacy, którzy o tym, co się dzieje w ich życiu uczuciowym, opowiadają wobec wszem wobec. Myślę, że możecie już wiedzieć, o kogo chodzi, bo nie tylko plotkarskie portale podjęły temat Michała Wiśniewskiego, który postanowił ogłosić, że uwaga, znów spotyka się z mandaryną. Gdyby ktoś się pogubił, to żona lidera ich troje, żona numer dwa, ale można spojrzeć na to troszeczkę inaczej, bo Michał Wiśniewski i mandaryna razem. W kinach znów straszny film i diabeł ubiera się u Prady. W modzie wczesne 2000, więc w pewnym sensie cofamy się o ponad 20 lat i gdybyście wy zastanowili się, jak wyglądały wasze wakacje, wasze urlopy 20 lat temu, wróćmy wspomnieniami. Do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus i czekam na wasze SMS-y pod numerem 691-141-141. Autorka lub autor najciekawszej wiadomości mogą liczyć na prezent. Lionel Richie, Hello, teraz w Radiu Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Po reklamie.

0: stan pogody Janna Jurkutowicz na koniec 10. Na zegarze teraz 3 minuty do 11. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Dziewczynki z Ukrainy zaatakowane przez mężczyznę w Bielsku-Białej. Do zdarzenia doszło w miejskim autobusie. Uwaga kierowcy, po wypadku zablokowana A1 koło Świecia w kierunku Gdańska. Nie tylko jagody, w wielkopolskich lasach natraficie na poziomki i pierwsze kurki. Jest 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Straszył je i wyzywał w autobusie. Policja już go zatrzymała. Dziewczynki z Ukrainy zostały zaatakowane przez mężczyznę w jednym z autobusów w Bielsku-Białej. Jedna z nich nagrała całe zdarzenie. Film trafił do mediów społecznościowych.
2: W miarę wyrosły? Na nasze pieniądze?
3: Proszę, to
2: się skończy niedługo. To będzie na swoją Ukrainę.
3: No, po co pan tak mówi na mnie?
2: Ty, ja wiem, gdzie ty mieszkasz. Co to jebasz?
3: Czy może
2: co
3: pan mnie nie dotykać?
2: Tak? Nie dotykać?
1: Policja ustaliła tożsamość mężczyzny. Jak się okazało, to jeden z kierowców bielskiego MZK, który od dłuższego czasu pozostaje na zwolnieniu lekarskim.
4: Podjęliśmy czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności, które temu nagraniu właśnie towarzyszyły, jak również ustaleniu przede wszystkim osoby, która na tym nagraniu wideo została uwieczniona.
1: Mówi nam Sławomir Kocur z bielskiej policji. Miejski Zakład Komunikacyjny zapewnia, że wobec mężczyzny zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe, w tym zastosowane środki dyscyplinujące przewidziane przepisami prawa pracy. Uwaga kierowcy, zablokowana A1 koło Grudziądza w kierunku Gdańska. W miejscowości Buśnia w Kujawsko-Pomorskim zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Jedna osoba jest ranna. Utrudnienia na autostradzie mogą potrwać około 3 godzin. Sytuację opanowano dopiero po 24-godzinnej akcji. W weekend dolnośląscy strażacy walczyli z pożarem odpadów na terenach kolejowych w Strzegomiu.
5: 57 pojazdów z ludźmi było tam i to było 220 ratowników. Największym problemem przy tym pożarze to były odpady, które tam były zgromadzone. Paliło nam się około 50 na 70 metrów składowiska odpadów. To były rozdrobnione elementy plastikowe i inne odpady, które się po prostu na takiej pryzmie dużej paliły.
1: Podsumował Łukasz Grzelak z Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Ogień objął także dachy dwóch zabytkowych wież ciśnień i budynek parowozowni. Nikomu nic się nie stało. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. W wiadomościach Mołdawia w nocy rosyjski dron spadł i eksplodował około 30 km od granicy z Ukrainą. Ministerstwo Obrony potwierdza, że wleciał w przestrzeń powietrzną kraju podczas ataku na cele w obwodzie odeskim. Jak oświadczył resort, ten incydent po raz kolejny potwierdza, że rosyjska agresja przeciwko Ukrainie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i całego regionu. Mołdawskie służby prowadzą teraz dochodzenie w tej sprawie i ustalają wszystkie okoliczności.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie tylko jagody, lipiec w lesie smakuje czymś więcej. Leśnicy z Wielkopolski podpowiadają, że są już poziomki i pierwsze kurki. Na maliny i jeżynę też nie trzeba będzie długo czekać, ale są miejsca, których podczas zbiorów trzeba unikać.
6: I to są uprawy, czyli te świeżo posadzone drzewka, które rosną. No i do tych upraw nie powinniśmy wchodzić. Nie wchodźmy do ogrodzeń, czyli do tych miejsc, gdzie te uprawy rosną i są ogrodzone płotem.
1: Mówi leśnik Joanna Oleszyńska-Niżniowska, a płoty w lesie to nie przypadek, za nimi chronione są młode drzewa, na przykład przed zwierzyną.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Rokset na początek tej godziny.

0: Great Pretender i Freddie Mercury w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 18 minut po 11 teraz na zegarze. W wiadomościach od Was i Australia się pojawia, ale także i Bałtyk. A pytam dzisiaj o wakacje sprzed 20 lat. I właśnie, czy to były wakacje, czy to był urlop? Co było słuchane w głośnikach? Co było oglądane? 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości od Was. Do oddania mam, przypominam, ręcznik plażowy Radia Plus, a pytam o Wasze lato 20 lat temu.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurczełydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: O, Karol i Nil Sedaka w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a lato 20 temu u Marty wyglądało następująco. Dzień dobry, Marto.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Marto, u ciebie to było takie lato z dużymi emocjami, ponieważ trzeba było logistycznie się sprawdzić. Opowiadaj.
1: No 20 lat temu byliśmy po raz pierwszy nad naszym wspaniałym Morzem Bałtyckim, w miejscowości Dębina, koło Rowów, między Ustką a Rowami. No było to lato, kiedy po raz pierwszy zabrałam razem z mężem, zabraliśmy nad morze trójkę naszych dzieciaków. Najmłodszy syn Tomek miał wtedy 14 miesięcy, córka Justynka 6 lat i Kuba, najstarszy syn, 10 lat. Więc to była taka wyprawa dość emocjonująca, bo wiadomo, nie wiedzieliśmy czego się spodziewać. Po raz pierwszy morze, no dzieciaki były pod niesamowitym wrażeniem. Było tylko wow, każda fala, każdy właśnie zachód słońca, wszystko
0: no
1: wspaniale.
0: A to najmłodsze, jak zobaczyło taki ogrom wody, to jak zareagowało? Chciało czy nie chciało do tej wody nóżki, stópki zamoczyć, czy niekoniecznie?
1: Mieliśmy plażę, gdzie były kamienie, więc Tomek po prostu cały czas tacie, czyli Bogdanowi, swojemu tacie, przynosił kamienie i tato, Mozia, żeby wrzucał do morza. I po prostu ta plaża pełna kamieni, więc wszyscy śmialiśmy się, że długo nam zejdzie, zanim wrzucimy te kamienie do morza. Ale tak, oczywiście, że biegali. Dla nich nie było, że woda jest zimna, ciepła.
0: No tak, mamo, wcale nie jest mi zimno, usta sina, ale z wody nie wyjdę, oczywiście. No tak to było. Prezent mam dla ciebie dzisiaj, ręcznik plażowy od Radia Plus. I czy może w tym roku było, będzie grana albo jakaś plaża? Coś się uda?
1: Zobaczymy. Zobaczymy, bo to sytuacja różnie bywa w życiu, ale chcielibyśmy gdzieś na pewno.
0: To trzymamy kciuki, żeby ten urlop, wakacje się udały. Wszystkiego dobrego dla was. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, dziękuję.
0: Wakacje 20 lat temu można jeszcze sobie wspomnieć. Jeśli macie ochotę na ten temat pisać, bardzo proszę. Supreme, Robbie Williams, teraz w Radiu Plus.

0: Chodź po mały mój świat i 2 plus 1 w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a lato 20 lat temu. Jeszcze wiadomość. Warszawa, finały parafiady 20 lat temu. To chyba już SGGW, a nie AWF. Słuchało się pewnie radia parafiadiowego, bo gadało się z Plusem i zapewnie kanikuły. A na AWF ten rząd to i oj, ale banan jest na wspomnienie. Nie ma jak impreza na 1500 osób. A być może ktoś z was był właśnie na tej imprezie na 1500 osób i także ma takie wspomnienia, które właśnie zostały przywołane. 17 minut do 12 i do południa w Radiu Plus jeszcze między innymi kombi Kochać Cię za późno.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
4: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
5: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
4: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
5: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
6: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
7: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Zapraszam Państwa na wakacyjny cykl pod tytułem Trzymajmy się za ręce. Nie przez chwilę, ale przez całe życie. Bo to czułość. Zapraszam, Marek Jaromski, w poniedziałek po 19:00.

0: Kochajcie za późno i kombi w Radiu Plus na koniec 11.12 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Warszawa, właśnie tu powstanie siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Od tej informacji zaczniemy. Już prawie 4,5 tysiąca ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zajrzymy też na Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Dziś kolejny dzień zmagań. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie. Decyzję przekazał w polskiej stolicy jej szef. To będzie pierwsze takie centrum zlokalizowane w państwie, które nie było jednym z założycieli agencji, podkreślił premier Donald Tusk.
2: Polska staje się, i to nie jest tylko moja opinia, ale także opinia naszego gościa, opinia i postulat równocześnie, jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o szeroko pojętą aktywność w kosmosie.
1: Sektor kosmiczny ma być silnikiem napędowym polskiej gospodarki, dodaje minister finansów Andrzej Domański.
3: Dlatego podjęliśmy decyzję o dwukrotnym zwiększeniu nakładów na polski przemysł kosmiczny, poszerzeniu naszej współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Stworzymy sieć integrującą i rozwijającą infrastrukturę przemysłu kosmicznego w polskich miastach.
1: W Polsce powstanie fundusz sięgający 500 000 000 zł. To na inwestycje w spółki sektora kosmicznego. Już prawie 4,5 tysiąca ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ponad 16 tysięcy osób zostało rannych. Chociaż kataklizm wydarzył się prawie 3 tygodnie temu, służby nadal szukają niemal 30 tysięcy mieszkańców. Trudna sytuacja panuje w obozach przejściowych, gdzie schronili się ci, którzy stracili dach nad głową. O szczegółach już teraz Michał Rawa.
4: Swoje domy straciło prawie 18 tysięcy osób. Wiele z nich trafiło do obozów przejściowych, które powstały na stadionach, placach czy w parkach. Jak podała agencja AFP, zagraniczne ekipy medyczne, które dotarły do Wenezueli, walczą głównie z szerzeniem się chorób zakaźnych. Największe zagrożenia dla zdrowia mogą wynikać nie tylko z obrażeń spowodowanych trzęsieniami ziemi, ale także z zakłóceń w świadczeniu usług medycznych, przeludnienia, niedostatecznej ilości wody i warunków sanitarnych oraz ograniczonego dostępu do szczepień i rutynowej opieki. Mówi dyrektor Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia Jarbas Barbosa, który podkreślił, że kryzys sanitarny w obozach jest daleki od zakończenia.
1: Przypomnijmy, 24 czerwca ziemia zatrzęsła się m.in. w stolicy kraju Caracas i nadmorskim stanie La Guaira. Francuz ścigany za handel bronią wpadł na granicę w Medyce. Na Podkarpaciu zatrzymano 25-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna, jak podają francuskie służby, miał także deklarować chęć popełnienia aktów terroryzmu.
5: Zgodnie z tamtejszym prawem grożą mu 4 lata pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany i decyzją sądu trafił do aresztu na 60 dni.
1: Mówił Andrzej Bębenek z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Od początku roku tamtejsze służby zatrzymały już ponad 100 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wakacje, które inspirują. Kilkaset osób z Polski oraz 21 grup polonijnych bierze udział w 37. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Przed uczestnikami kilkanaście dyscyplin sportowych, kulturalnych i formacyjnych.
6: Najliczniejszą grupę poza Krakowem, Bydgoszczą i Elblągiem tworzy w tym roku Poznań.
7: Grażyna Gulczyńska. Poznań jest po raz 13 na parafiadzie. Przyciąga tutaj atmosfera takiej życzliwości. Każdy czuje się akceptowany, doceniony też w wartościach chrześcijańskich. To też jest bardzo ważne.
8: Oczekiwania są bardzo wysokie na same medale oczywiście.
9: Jest naprawdę cudownie.
10: Też taką dużą możliwość spędzenia czasu z Bogiem na modlitwie, mszy i takich właśnie integracjach.
6: W tym roku wydarzeniu przyglądają się też wolontariusze z hiszpańskiej prowincji Emaus, którzy chcą za rok wystawić drużynę w parafiadzie. Anna Paszko, Radio Plus.
1: Dodajmy jeszcze, że parafiada potrwa do piątku.
11: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Minęły 2 lata od wprowadzenia w Warszawie strefy czystego transportu, choć zdaniem ekspertów jest zbyt wcześnie, aby oceniać jednoznacznie wpływ strefy na jakość powietrza, motywuje ona do dobrej zmiany, mówi Nina Józefina Bąk z Clean Cities Polska.
12: Od kiedy strefa została ogłoszona, mieszkańcy Warszawy szybciej wymieniają samochody. Przed wprowadzeniem strefy samochodów, które nie spełniały obecnych wymogów, było 12%, a dzisiaj to jest poniżej 7%. To oznacza, że już samo wprowadzenie strefy działa jako taki sygnał, katalizator, akumulator zmian.
11: Z tym poglądem nie zgadzają się przeciwnicy strefy czystego transportu, według których jest ona formą wykluczenia komunikacyjnego, uderzającego zwłaszcza w osoby starsze i mniej majętne. Przed nami 73. urodziny Starówki. Impreza potrwa dwa dni, 17 i 18 lipca. Będzie mnóstwo atrakcji, przygotowano blisko 100 bezpłatnych wydarzeń. Hasło tegorocznych urodzin Starówki brzmi Starówka fenomen odbudowy. W programie znalazły się oprowadzenia po wystawach, spacery tematyczne, warsztaty, gry miejskie oraz możliwość odwiedzenia na co dzień niedostępnych pracowni artystycznych, podwórek i ogrodów. Organizatorami są Muzeum Warszawy i Grupa Starówka. Słaby i przelotny deszcz może popadać po południu w Warszawie, bo będą chmury, ale niewykluczone są też przejaśnienia, choć niewielkie. Ciśnienie umiarkowane 1018 hektopaskali, będzie ciepło, bo maksymalnie 26 stopni. Wiatr słaby do umiarkowanego z północnego zachodu.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: 6 minut po 12, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Carless Whisper na początek tej godziny.

0: Rockwell w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 19 minut po 12. Niektórzy z Was zastanawiają się, gdzie jest Marek i gdzie jest Janek. Panowie na urlopie krótkim, jutro wracają, a my razem jesteśmy dzisiaj do 13.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Po reklamie.

Tragedy Bee w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii powiało trochę gorączką sobotniej nocy. Być może niektórzy właśnie takie wspomnienia z soboty mają, ale już mamy poniedziałek. A jeśli chodzi o Bee Gees i to, co za momencik usłyszymy, to trochę nam się taki filmowy kącik zrobił, bo oczywiście Tragedy z filmu Gorączka sobotniej nocy, ale też dwa lata temu w drugiej części Soku z Żuka też był ten utwór wykorzystany i nie tylko tam. A teraz przenosimy się ponad 40 lat wstecz i gliniarz z Beverly Hills, Harold Faltermeyer, Axel F.

0: Tin Paneli i Halina Frąckowiak w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 16 minut do 13 i do 13 jeszcze między innymi Bonnie M i Ma Baker. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Jutro słyszymy się po 9.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Zapraszam Państwa na wakacyjny cykl pod tytułem Trzymajmy się za ręce. Nie przez chwilę, ale przez całe życie. Bo to czułość. Zapraszam Marek Jaromski w poniedziałek po 19.
8: Autopromocja.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz duża walizka Puccini tylko 227,69. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 316 zł.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Ceny paliw pójdą w górę. Drugi próg podatkowy zostanie podniesiony. Dziś ważne spotkanie w tej sprawie. Można wypożyczyć książkę albo bojkę asekuracyjną. Wyjątkowa akcja Biblioteki na Mazurach. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sytuacja na Bliskim Wschodzie coraz gorsza. Reagują światowe rynki, a to wszystko odbije się na cenach paliw. Dziś baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie 80 dolarów. Jak mówi w rozmowie z nami Urszula Cieślak z biura Reflex, w tym tygodniu cena popularnej 95 przekroczy już 7 zł.
2: Jeśli chodzi o olej napędowy, to już duża część stacji olej napędowy powyżej 7 zł sprzedawała w ubiegłym tygodniu i te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większość stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7,20 zł.
1: Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że rząd analizuje sytuację i nie wyklucza powrotu pakietu CPN.
3: My od początku przestrzegaliśmy przed tym, żeby nie ani chóra optymizmu, ani też defetyzmu w tej sprawie nie siać, bo chyba nie ma człowieka na świecie, który byłby w stanie ze zdolnością kilku dni do przodu przewidzieć, co się stanie w rejonie Bliskiego Wschodu. Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów, więc i w zakresie dbałości o budżety polskich rodzin i budżet państwa. Będziemy te decyzje podejmowali.
1: Ostatniej doby doszło do wymiany ognia między wojskami USA i Iranu. Teheran ponownie zamknął kluczową dla eksportu ropy cieśninę Ormuz, co odbiło się na cenach surowca. Czy rząd zdecyduje się na podniesienie drugiego progu podatkowego? Dziś ważne spotkanie w tej sprawie. Minister funduszy Katarzyna Połczyńska-Nałęcz ma rozmawiać z ministrem finansów Andrzejem Domańskim w sprawie projektu Polski 2050. Zakłada podniesienie progu ze 120 do 140 tysięcy złotych.
4: Są bardzo dobrze zarabiający ludzie w Polsce, którzy albo jak niektórzy politycy do fundacji rodzinnych i w ogóle nie płacą podatków, jeszcze się o tym szczycą, a klasa średnia płaci 32%.
1: Tak w Sejmie projektu broniła minister Połczyńska-Nałęcz. Projekt złożony przez posłów Polski 2050 trafił do Sejmu w połowie kwietnia i ma odciążyć osoby o średnich dochodach. Zakłada utrzymanie 12% stawki PIT do dochodu 140 tysięcy złotych rocznie, a wyższej 32% dopiero po przekroczeniu tego limitu.
5: Dobrze by było, żeby tak się stało, bo nie może być, że 2 miliony ludzi jest są w drugim progu podatkowym, co jest kompletnie bez sensu. W związku z tym myślę, że przed wyborami rząd to zrobi.
1: Komentuje ekonomista Piotr Kuczyński. Podobny projekt zmian w podatkach złożył wcześniej prezydent Karol Nawrocki, który opowiada się również za wprowadzeniem zerowego PIT-u dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci. Europa odpowiada na rosyjskie cyberataki. Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił kolejny pakiet sankcji wymierzony w osoby i podmioty związane z atakami cybernetycznymi i hybrydowymi. Jak tłumaczy, Moskwa prowadzi działania mające na celu sianie chaosu, destabilizację oraz pogłębianie podziałów w Europie. Niemieckie i francuskie ministerstwa spraw zagranicznych wezwały do siebie z tego powodu rosyjskich ambasadorów. Celem ostatnich cyberataków była m.in. Ukraina i kraje Unii Europejskiej, w tym Polska.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: I jeszcze nietypowa akcja na Mazurach. Biblioteka we wsi Kosewo oprócz książek wypożycza teraz bojki asekuracyjne. Każdy mieszkaniec i turysta może bezpłatnie zabrać je nad wodę, nawet na całe wakacje.
6: W godzinach pracy biblioteki po prostu należy przyjść do biblioteki, wypożyczyć taką bojkę oczywiście za darmo i pod koniec wakacji zwrócić ją z powrotem do biblioteki. W chwili obecnej jest tylko troszeczkę zimno, więc te bojki czekają.
1: Mówi sołtys Kosewa Izabela Świąć. Akcja ma jeden cel, ratowanie życia. To ważne, bo tylko od początku czerwca w Polsce utonęło już 79 osób.
7: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Wakacyjny autobus na ulicach stolicy po raz pierwszy wyjedzie dziś. Będzie się pojawiał w dni robocze na zwykłych liniach. W weekendy obsłuży linię specjalną Wakacje, która kursować ma z pętli Konwiktorska przez najpopularniejsze atrakcje stolicy. Pierwsze dwie smoczyce są już na największym w Polsce warszawskim lotnisku Chopina. Tak pracownicy portu mówią o nowoczesnych skanerach, dzięki którym w bagażu podręcznym można przewieźć więcej płynów. Nowe urządzenia pomogą przyspieszyć także odprawę pękającego w szwach warszawskiego portu. Urządzenia obsługują na razie tylko pasażerów fast track, korzystających z usługi zwykłej, płatnej, szybszej kontroli. Rzecznik portu Piotr Rudzki twierdzi, że w wakacje pojawią się kolejne urządzenia, także w strefach bezpieczeństwa dostępne dostępnych dla wszystkich pasażerów. Oprócz większej ilości płynów w bagażu, smoczyce pomogą też podróżnym łatwiej i wygodniej prześwietlić bagaż.
8: Nie trzeba będzie całej tej elektroniki, którą często pasażerowie przewożą, nie trzeba będzie tego wyjmować z bagażu podręcznego. Mamy zamówionych 15 urządzeń.
7: Montaż wszystkich nowoczesnych skanerów potrwa do końca roku, ale może uda się je uruchomić wcześniej. Skanery nazywane są smoczycami, bo są olbrzymie. Nowe skanery są już też w strefach bezpieczeństwa na lotniskach w Gdańsku, Poznaniu, Rzeszowie i Lublinie. Niebo z chmurami. Może z tych chmur słabo i przelotnie padać, ale mogą też pojawiać się niewielkie przejaśnienia w Warszawie. Wiatr słaby do umiarkowanego z północnego zachodu. Temperatura maksymalnie wyniesie 26 stopni. Ciśnienie mamy umiarkowane 1018 hektopaskali.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: No jeżeli chodzi o przeboje, to lato i owszem, jeżeli chodzi o pogodę, to trochę gorzej. 5 minut po pierwszej zaczynamy kolejną godzinę popołudnia. Enia na początku.

0: Na zegarze 21 minut po pierwszej, dzięki tej piosence w zespole Bananarama wszystko się zmieniło. Rozpoczęli współpracę z nowymi producentami, nagrali raz jeszcze tę piosenkę i postanowili pójść w taki właśnie taneczny klimat. Panie i muzycy zespołu Bananarama osiągnęli wielki sukces, bo to był numer jeden w Stanach Zjednoczonych. W sumie jedyna piosenka Bananaramy, która tak wysoko dotarła w Stanach. Do tej pory nas cieszy, daje dużo energii, bo dzisiaj tak jakoś, nie wiem, czy macie podobne wrażenie, mało energii jest i człowiek musi kolejną kawę wypić, żeby stanąć na nogi. No można też oczywiście zrobić nieco głośniej i posłuchać naszych przebojów. Co prawda za moment będzie spokojnie, bo pojawi się już Dasę, ale później już dynamiczniej Robert Gawliński o sobie samym.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Zapraszam Państwa na wakacyjny cykl pod tytułem Trzymajmy się za ręce. Nie przez chwilę, ale przez całe życie, bo to czułość. Zapraszam, Marek Jaromski, w poniedziałek po 19.
12: Autopromocja.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

3,5 minuty po wpół do drugiej, to jest Radio Plus i Przyboje z nutą nostalgii. Mamy poniedziałek, 13 dzień lipca. Dzisiaj imieniny świętują Sara i Małgorzata. Bardzo popularne imię, bardzo je lubię. Pozdrawiam wszystkie gośki, Małgośki. Piosenka nawet była o Małgośce najlepszego, drogie Soleń i Sandki. Z ciekawostek i nietypowych świąt w kalendarzu dzisiaj jest, uwaga, Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. No ABBA to co prawda nie jest rock'n'roll, ale też z przytupem, więc mam nadzieję, że trochę energii doda tym, którzy dzisiaj jakoś z tą energią na bakier. ABBA teraz, później Whitney Houston.

Słuchać czy nie słuchać? Słuchać. Michał Żebrowski. Pozdrawiam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Sano Jamaica Blues. Polish Barbados i Galapagos, how would you welcome to...
1: Przed 1985 rokiem, kiedy pojawiła się ta piosenka, chałupy były spokojnym miejscem. Nie bez powodu nudyści wybrali sobie właśnie to miejsce na swoją plażę. No ale po tej piosence to już przestało być dyskretne miejsce. Cała Polska usłyszała o chałupach, jeden z największych wakacyjnych przebojów. Muzykę do tego utworu napisał Ryszard Poznakowski. I co ciekawe, on w pierwszym momencie zaproponował zaśpiewanie tej piosenki Irenie Santor. No ale artystka doszła do wniosku, że to nie bardzo pasuje do jej stylu. No i później propozycję dostał Zbigniew Wodecki. Podobno o sukcesie tego utworu dowiedział się w Stanach Zjednoczonych, kiedy to już cała Polska wakacyjnie śpiewała chałupy Welcome to. A chałupy od tamtej pory aż do teraz są jednym z najmodniejszych miejsc nad polskim morzem. Za 14 minut 14 w Radiu Plus o drugiej serwis informacyjny, a do drugiej jeszcze Queen i OMD. To już za parę minut.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
12: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 14 to formacja OMD i piosenka Enola Gay i w ten oto sposób kończymy tę godzinę. Za moment o drugiej najważniejszej informacji, żebyście wiedzieli, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie, a później wrócimy do muzyki. Pojawi się piosenkarka o wyjątkowym niskim głosie. To będzie Tanita Tikaram.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Wyzywał dziewczynki z Ukrainy w autobusie w Bielsku-Białej. Służby przesłuchują świadków. Nie wszyscy mieszkańcy wrócą do siebie. W Bydgoszczy osunął się fragment ściany kamienicy. Zakaz kąpieli na wybrzeżu to przez wysokie fale i silny wiatr. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef ukraińskiego MSZ-u podziękował za zatrzymanie sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki. Taka agresja i nienawiść nie mogą być tolerowane, podkreślił Andrii Sybicha. Przypomnijmy, wczoraj w autobusie w Bielsku-Białej mężczyzna zaatakował nastoletnie Ukrainki. Zwracał się do nich w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. Policja przesłuchuje teraz świadków.
2: My gromadzimy teraz materiał dowodowy. Przesłuchiwany jest nie tylko ten potencjalny sprawca, ale również osoba poszkodowana, rodzice. To właśnie prokurator na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przez policjantów zdecyduje, jaki kierunek przybierze ta sprawa. Czy będzie miało formę dochodzenia czy śledztwa?
1: Mówi Sławomir Kocur z Policji w Bielsku-Białej. Jak wiadomo, sprawca incydentu to jeden z kierowców zatrudnionych przez MZK w Bielsku-Białej, od dłuższego czasu przebywający na zwolnieniu lekarskim. MZK zapewnia, że wobec pracownika zostaną wyciągnięte konsekwencje. Na razie nie wszyscy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Chodzi o kamienicę przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy. Kilka dni temu usunął się tam fragment ściany budynku. Mieszkańców ewakuowano. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: Na miejscu również dziś pojawił się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Magdalena Mikołajska. Podkreśla, że jutro po kolejnej kontroli mogą zapaść decyzje dotyczące częściowego przywrócenia kamienicy do użytkowania.
4: Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie plus oficyna.
3: Lokatorzy mieszkań nad miejscem uszkodzenia na razie nie będą mogli wrócić do swoich domów. Bramę kamienicy zabezpieczono płytami i drewnianymi podporami. Ustawiono też ogrodzenie, by nikt nie zbliżał się do budynku.
5: Być w ciągu 5 minut wyprowadzony z mieszkania, nie wiadomo co zabrać, tragedia.
3: Lokatorzy tej kamienicy na razie znaleźli schronienie u bliskich i znajomych.
1: Po kolejnej kontroli zapadnie też decyzja, czy ruch na ulicy Sienkiewicza zostanie przywrócony. Anteny postawione, teren strzelec krajeńskich zmapowany. Ruszyło Centrum Kompetencji Dronowych. Latać mogą tam bezzałogowce. Chodzi o duże, specjalne drony, które latają poza zasięgiem wzroku i mogą być sterowane z każdego miejsca na ziemi. Wszystko odbywa się pod nadzorem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Latanie takimi dronami wymaga spełnienia ogromnej liczby formalności. Obszary takie jak nad gminą Strzelce Krajeńskie pozwalają zmniejszyć to do minimum, mówi Mateusz Karkoszka, koordynator centrum.
6: Dzisiaj w gminie Strzelce Krajeńskie obrazowo można powiedzieć, że budujemy drogi i autostrady dla dronów. Budujemy obszar, w którym będzie można te technologie rozwijać dużo szybciej.
1: Centrum Kompetencji Dronowych w Strzelcach Krajeńskich jest jedynym takim miejscem w północno-zachodniej Polsce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zakaz kąpieli w kilkudziesięciu kąpieliskach w północnej Polsce. Na większości czerwone flagi powiewają z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Na Pomorzu zakaz wchodzenia do wody obowiązuje m.in. w Ustce, Łebie, Mikoszewie i Krynicy Morskiej. Niebezpiecznie też na Pomorzu Zachodnim. Zamknięte są kąpieliska m.in. w Dąbkach, Mielnie czy Sarbinowie. Aktualne informacje można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
7: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Znamy coraz więcej szczegółów rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą, czyli skomplikowanej operacji drogowej na otwartym sercu, bo w czasie prac droga cały czas ma pozostać przejezdna, a to jedna z najbardziej obciążonych ruchem tras w Polsce. Każdego dnia przejeżdża tamtędy nawet 100 tysięcy aut. Więcej o tym Mateusz Szkudlarek.
8: Co ciekawe, pierwsze prace nad rozbudową autostrady już ruszyły. Na razie dotyczą one jednak organizacji ruchu na skrzyżowaniach i węzłach. Wykonawca przygotowuje też objazdy. Całość potrwa do końca wakacji, wtedy drogowcy wejdą na jezdnię. Co ważne, chociaż droga będzie przejezdna, będzie obowiązywać ograniczenie prędkości, mówił mi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
9: Do 70 km na godzinę zostanie uruchomiony odcinkowy pomiar prędkości.
8: To ma zapewnić bezpieczeństwo robotnikom rozbudowującym autostradę i ostudzić zapędy kierowców ignorujących, że A2 stanie się placem budowy.
7: Ma to pozwolić uniknąć powtórki z budowy autostrady A1, gdy kierowcy masowo łamali tam przepisy, ignorując ograniczenie i pędząc przez plac budowy. Przebudowa A2 od Warszawy do węzła Łowicz ma potrwać do końca przyszłego roku. Z kolei odcinek bliżej Łodzi ma być gotowy na początku 2028. Obojętny biomet, na niebie chmury, mogą pojawiać się niewielkie przejaśnienia, może też słabo i przelotnie pokropić w Warszawie. Maksymalnie dziś 26 stopni, ciśnienie umiarkowane, 1018 hektopaskali, wiatr słaby do umiarkowanego z północnego zachodu.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
10: Prawie 6 minut po 14 obiecana piosenka Tony Tittikerami. Już za chwilę później Genesis, Jennifer Lopez i Krystyna Giżowska. Tak zaczynamy kolejną godzinę lata z nutą nostalgii na antenie Radia Plus.

0: 22 minuty po 14. No są takie piosenki, które gdzieś chwytają za serce. Jak sobie tak człowiek słucha, no to tutaj nostalgii nie brakuje, a wręcz uważam, że jakby tak mierzyć w procentach, to nie 100, a 150 albo i 200% nostalgii. W tej piosence przeżyłam z tobą tyle lat. Krystyna Giżowska na antenie Radia Plus. Panie i panowie, 22 minuty po drugiej, po południe, The Eagles i Hotel California już za chwilę.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
6: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
5: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
6: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
7: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
10: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
9: Możemy go zobaczyć?
10: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
9: Chcę zobaczyć wszystko!
10: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
11: T plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
12: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
13: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Po reklamie.
16: Autopromocja.
17: Zapraszam Państwa na wakacyjny cykl pod tytułem Trzymajmy się za ręce. Nie przez chwilę, ale przez całe życie, bo to czułość. Zapraszam, Marek Jaromski, w poniedziałek po 19:00.
16: Autopromocja.
18: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Za 23 minuty, godzina 15, to jest Radio Plus i Przeboje z nutą nostalgii. Panie i panowie, Tina Turner. Ostatnio szukaliśmy pumy w zachodniopomorskim. Została zauważona puma, ba, nawet została nagrana, że biega po lesie. Poszukiwania trwały, puma została odnaleziona, cała i zdrowa, nikomu też się nic nie stało. Nie do końca jeszcze wiadomo, skąd się wzięła puma w tych lasach. No ale takie poszukiwania różnych zwierząt egzotycznych, albo nawet nie zwierząt, co w ogóle wymyślonych, jakichś istot, to jest w ogóle polska tradycja. Nie wiem, czy pamiętacie lata 70., 80., wtedy cała Polska szukała paskudy z Zalewu Zegrzyńskiego. Pojawiła się taka informacja, to było związane z latem z radiem, że gdzieś tam jakimś sposobem zauważono stwora żyjącego sobie właśnie w Zalewie Zegrzyńskim. Paskuda podobno żywiła się ściekami, bo wtedy Zalew Zegrzyński był dosyć brudny. No generalnie było wokół tego sporo zamieszania, sporo śmiechu. Też służby się w to włączały, bo podobno strażacy jakimś sonarem szukali tej paskudy, a Edward Hulewicz nawet nagrał piosenkę zatytułowaną Paskuda. Później woda zrobiła się czystsza w zalewie, no i już o paskudzie nie ma ani słowa. O ile paskuda była wymyślona, to ta puma była prawdziwa. Ciekawe, czy jeszcze w te wakacje będziemy szukać jakiegoś zwierzęcia albo jakiejś tajemniczej istoty. Fancy, Flames of Love na antenie Radio Plus teraz. Później będzie Laura Brangen, Self Control. To propozycje na to poniedziałkowe popołudnie. Spokojnie, do końca dnia pracy zdecydowanie bliżej niż dalej. 22 minuty do trzeciej.

0: Jeden z wielkich przebojów lat 80. Kochamy lata 80. i wy również. Cieszę się, że jesteście z nami, że spędzacie to popołudnie z Radiem Plus. Perfekt Niepokonani, ta piosenka pojawi się już za parę minut, a później jeszcze przed 15. Fool's Garden.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
8: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
12: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
14: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Fool's Garden i Lemon Tree na finał tej godziny na antenie Radia Plus. 3 minuty zostały do 15:00. Już za chwilę nasz serwis informacyjny. Sprawdzimy, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie. Jak już będziecie dobrze poinformowani, to wrócimy do przebojów. Na początku będzie instrumentalnie, ale za to jakie instrumenty, jacy muzycy. Na gitarze zagra Dave Stewart z duetu Eurythmics oczywiście, a na saksofonie Candy Dulfer. To będzie utwór Lily Was Here tuż po serwisie.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Zbigniew Ziobro nie będzie ścigany w Unii. Jest decyzja sądu. Alerty w 8 województwach. IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami. Jutro oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Odwiedził dziś ambasadę USA w Warszawie. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie ma europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku prokuratury o jego wydanie. Orzeczenie to jest niezaskarżalne. Przypomnijmy, były minister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Według ostatnich informacji były minister przebywa w USA. IMGW ostrzega przed burzami. Alertami objętych jest 8 województw na wschodzie Polski, od Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie po Podkarpacie. Burzom miejscami będzie towarzyszył intensywny deszcz, grad i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Grozi im teraz wysoka kara finansowa. Są zarzuty UOKiK-u dla dwóch youtuberów, Wojana i Paliona, którzy prowadzą kanały gamingowe skierowane do dzieci. Jak mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny, stosowali oni ukryte i agresywne praktyki reklamowe.
2: Robią to, wywołując na dzieciach presję hasłami typu już wszyscy kupili, czy też zamawiajcie póki jest. Agresywna reklama staje się częścią rozrywki, a niekiedy wręcz jej głównym elementem.
1: Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca Wojan Group może zostać ukarana grzywną do 2 milionów złotych. W lasach zrobiło się tłoczno. Wiele osób wyruszyło po jagody i pierwsze w tym roku grzyby. Leśnicy zachęcają do korzystania z darów natury, ale przypominają o pewnych zasadach, których powinniśmy przestrzegać.
3: Wszystkie osoby, które korzystają z lasów, prosimy o to, aby nie pozostawiały po sobie zbyt wielu pamiątek. To znaczy, żeby nie zaśmiecały naszych lasów, żeby zachowywały się tak, jakby jednak były w tych lasach gośćmi.
1: Mówi Michał Dziedzic z Nadleśnictwa Siedlce. W lasach państwowych możemy legalnie zbierać jagody i grzyby na własne potrzeby. Jeśli planujemy sprzedaż runa leśnego, powinniśmy mieć umowę z nadleśnictwem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Chicago Fire czeka na Roberta Lewandowskiego. Jutro oficjalne powitania w nowym klubie. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Lewy odwiedził ambasadę USA w Warszawie. Placówka opublikowała nagranie, na którym kapitan naszej reprezentacji odpowiada na różne pytania.
4: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
5: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
4: Na zwycięstwa i bramki.
5: Jedno słowo, które opisuje ten nowy rozdział.
4: Doświadczenie.
5: Jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
4: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
1: Polak podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire. Jutro jego oficjalna prezentacja i konferencja prasowa.
6: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Jest pomoc psychologiczna dla poszkodowanych w wypadku autobusu MZA. Uruchomiły ją właśnie miejskie zakłady autobusowe. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby, które brały udział w wypadku autobusu w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich, do którego doszło 5 lipca. Osoby te mogą również zgłosić się po odszkodowanie. O szczegółach piszemy na radioplus.pl. Strefa czystego transportu działa w Warszawie już od 2 lat. Według danych Warszawskiego Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej poziom tlenku azotu spadł w strefie o prawie 20%. Eksperci podkreślają jednak, że jest zbyt wcześnie na wyciąganie wniosków, mówi Nina Józefina Bąk z Clean Cities Polska.
7: W strefie czystego transportu spadło stężenie trujących tlenków azotu znacznie bardziej niż poza tą strefą. Można by zatem wnioskować, że strefa działa. Natomiast gdybyśmy bardziej jednak rzetelnie przyjrzeli się, nie mamy wprost danych, które pokazują, że ten spadek stężenia jest związany ze strefą, bo na te dane trzeba jeszcze poczekać.
6: Podkreśla przy tym, że istotną zasługą strefy czystego transportu jest przyspieszenie wymiany floty samochodów przemieszczających się po Warszawie, co pośrednio prowadzić ma do polepszenia wyników w kolejnych latach. Na niebie chmury, mogą pojawić się niewielkie przejaśnienia, ale może też słabo i przelotnie padać deszcz. Wiatr słaby do umiarkowanego z północnego zachodu. Temperatura maksymalnie wyniesie dziś 26 stopni, a ciśnienie w Warszawie mamy umiarkowane. Wynosi 1018 hektopaskali.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: Jest 5 minut po 15. Donna Summer, Hot Stuff. Za parę minut później Lady Punky, Zamki na piasku. Będzie także Umberto Tozzi. Zaczynamy od utworu Lily Was Here. Dave Stewart, Candy Dulfer już za chwilę zaczynają.

0: 21 minut po trzeciej, to jest Radio Plus i przeboj z nutą nostalgii o miłości. Un per dodozi, ti amo, jeden z największych włoskich przebojów. No ale proszę się nie sugerować tylko i wyłącznie tytułem oraz refrenem ti amo. To nie jest piosenka o łatwej miłości. Raczej nie powinna być wybierana na przykład na pierwszy taniec młodej pary, bo to jest historia bohatera, który wraca do żony po romansie i prosi ją o przebaczenie. Więc tak to jest z tym utworem. Na antenie Radia Plus piosenek o miłości, a tych takich wprost i tych mniej wesołych nie brakuje. Pewnie coś jeszcze w tej godzinie zaproponuję. Natomiast za moment będzie bardzo wakacyjnie. Laid back i sunshine reggae to kolejna propozycja na to poniedziałkowe popołudnie.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
11: Ale duża.
12: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
14: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
15: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
16: Maryla Rodowicz.

3 minuty po wpół do czwartej to Anna Jantar i żeby szczęśliwym być. No raczej na szczęście nie mogą liczyć ci, którzy w ostatnich dniach wybrali się nad morze, bo pogoda była kiepska. Niby teraz ma być cieplej, ale to już od dzisiaj miało być, a jakoś na razie tego nie widzę. Natomiast nad morzem, jak nie ma pogody, jak są sztormy, to też jest co robić. Ostatnio przeczytałem, że po tych ostatnich dniach, kiedy rzeczywiście te fale były spore, no to dużo bursztynów pojawiło się na plażach. Nawet niektórzy zbierali je całymi kilogramami. Były nie tylko takie malutkie, ale też trafiały się duże, efektowne okazy. To wszystko zostało opublikowane przez profil Hello Mierzeja. Tam jest taki filmik, gdzie widać te bursztyny. No i okazuje się, że naprawdę jest tego sporo. Nie żeby od razu zbierać i zarabiać na tym, ale przywieźć sobie taką pamiątkę z pobytu nad morzem. To jest coś, bo oczywiście takiego bursztyna można znaleźć gdzieś na stoisku i zapłacić za niego pewnie niemałe pieniądze, no ale co innego później w domu sobie siedzieć albo znajomym pokazywać i to tak, to ja znalazłem osobiście ten piękny okaz. Więc na niepogodę też mogą być pomysły. Jermaine Jackson i Piazzadora teraz na antenie Radia Plus, później będzie Chris Rea i Ace of Base za 25 minut, czwarta.

0: Za kwadrans godzina 16. Jutro o tej porze Robert Lewandowski już będzie w Chicago. O 17.30 naszego czasu ma być oficjalne przywitanie. Ma być też jakiś fragment pokazowego treningu. Robert Lewandowski na 2 lata podpisał kontrakt na grze w Chicago Fires. Trochę szkoda, że Robert nie pojawia się tam jako gwiazda mundialu, no ale Polacy nie awansowali. Gwiazdami są zawodnicy Francji, Hiszpanii, Anglii i Argentyny. To jest 4 najlepszych drużyn na świecie. Francja zagra z Hiszpanią już jutro w półfinale o godzinie 21.00. Będzie można to zobaczyć, a drugi półfinał Anglia-Argentyna w środę 15 lipca, także o 21.00. Jeżeli chodzi o ten pierwszy półfinał, no to statystyki mówią, że Hiszpanie mogą być lepsi. Do tej pory 18 razy wygrywali, a Francja 13 razy. A jeżeli chodzi o Anglię-Argentynę, trochę byłem zdziwiony, bo nie wiedziałem, że Anglicy aż 6 razy wygrali z Argentyną, a Argentyńczycy tylko 3 razy. No dobra, ale to statystyki statystykami, to jest historia, a historia, jak wiadomo, pisze się na boisku, więc zobaczymy, jak to będzie w tych półfinałach. Za moment na antenie Radia Plus ABBA i SOS, a później jeszcze przed 16 elektryczne gitary.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
6: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: O, jak to bardzo dobrze czuć teraz. O.
1: Za 3 minuty godzina 16, Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary, jestem z miasta na finał tej godziny. Za moment serwis informacyjny, a później nasze kolejne propozycje. Będzie można posłuchać, co ważnego dzieje się u nas w mieście, a muzycznie m.in. Black i Wonderful Life.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Manewry wojskowe w północno-wschodniej Polsce jest apel służb. Powiemy też o płumie schwytanej w lesie w Polanowie. Trafi teraz do ZOO. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury w sprawie byłego ministra sprawiedliwości i odmówił wydania ENA.
2: Sąd stwierdził, że brak jest przesłanek do przyjęcia, że pan Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej albo na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
1: Mówi rzecznik do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Anna Ptaszek. Orzeczenie jest niezaskarżalne, ale prokuratura będzie mogła złożyć kolejny wniosek.
2: Tak było w przypadku na przykład pana Romanowskiego. Kiedy sąd uchylił decyzję o zastosowaniu europejskiego nakazu aresztowania wobec niego w grudniu ubiegłego roku, wpłynął kolejny wniosek i ten kolejny wniosek został uwzględniony już przez inny skład.
1: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Do USA przeniósł się po zmianie władzy na Węgrzech, gdzie wcześniej otrzymał polityczny azyl. Manewry wojskowe w północno-wschodniej Polsce mają sprawdzić zdolności bojowe pododdziałów polskich sił zbrojnych. Po drogach lokalnych, ale też i na głównych trasach przemieszczają się kolumny wojskowe. Dowództwo apeluje do mieszkańców i turystów o dużą ostrożność, ale też o niewrzucanie do sieci filmów z pojazdami wojskowymi.
3: Prosimy, aby nie publikować zdjęć ani nagrań, które przedstawiają przemieszczanie się pojazdów wojskowych, trasy, lokalizacje czy czas przejazdu. Takie informacje mogą zostać wykorzystane przez osoby, które działają na szkodę państwa, mogą zostać wykorzystane w jakichś działaniach dezinformacyjnych.
1: Mówi major Ewa Złotnicka z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Manewry wojskowe potrwają do jutra. Odłowiona młoda puma z gminy Polanów w Zachodniopomorskiem jest w dobrej kondycji i wyruszyła w drogę do poznańskiego ZOO. Zwierzę było poszukiwane od środy. Wczoraj udało się je bezpiecznie odłowić.
4: Zwierzę jest bezpiecznie transportowane do Poznania przez specjalistyczną firmę. Przekazanie dzikiego zwierzęcia do ZOO wynika z określonych przepisów prawa. Mieliśmy wskazanie, że mamy odstawić zwierzę do Poznania.
1: Mówi burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski. Na miejscu puma przejdzie kolejne specjalistyczne badania i kwarantannę. Nadal nie wiadomo, jak zwierzę znalazło się w lasach na terenie gminy Polanów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Legendarny szlak w Tatrach Orla Perć ma już 120 lat. Ta najtrudniejsza droga turystyczna w polskich górach powstała na długo przed zbudowaniem kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Prace nad wytyczeniem drogi trwały od 1903 do 1906 roku, mówi Franciszek Łukaszczyk, emerytowany ratownik Topr.
5: Wielkie przedsięwzięcie zrobić Orlą Perć na tamte czasy, bo widzimy dzisiaj przylici drony, wszystko przyniesie. Helikopter wróci. Wtedy wszystko trzeba było przynieść. Wykuć skalę w granicie, majzlem dziury.
6: Piotr Jasieński, ratownik Topru. Problemy się zaczęły, że tak powiem, strajki budowniczych na rejonie Buczynowych. Tam się zaczynały prawdziwe trudności.
7: Jest to szlak ubezpieczony wieloma łańcuchami, drabinki, mamy klamry. Powinniśmy podążać od zawratu po Krzyżne. Jest to szlak bardzo długi, przez to wymagający nie tylko pod kątem technicznym, ale również fizycznym.
1: Dodaję Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Szlak ma ponad 4 kilometry, jednak jego stopień trudności sprawia, że nie jest dla każdego. Z danych Topru wynika, że zginęło tam już ponad 100 osób.

Dziś niebo nad Warszawą raczej zachmurzone. Momentami zdarzają się przejaśnienia, które bardzo nas cieszą. Niewykluczone też, że dziś pod wieczór może jeszcze odrobinę popadać. Teraz na termometrach w stolicy 26 stopni. No w końcu ciepło, tak, odczuwalna na poziomie 25. Wiatr wieje z północy i północnego zachodu, na szczęście z umiarkowaną siłą. Ciśnienie stabilne 1018 hektopaskali. Noc ciepła, bo około 17 stopni będzie w tym najchłodniejszym momencie nocy, ale nocą też może popadać. Jutro w pogodzie praktycznie nic się nie zmieni. Wtorek bardzo podobny w tej kwestii do poniedziałku.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: 9,5 minuty po 16. Jarek Budnik, dzień dobry. Zapraszam na nasze poniedziałkowe spotkanie w Radiu Plus Warszawa, no i na nasz magazyn Warszawa żyje latem, w którym na początek strefa czystego transportu, która właśnie kończy drugi rok funkcjonowania w Warszawie. I czy są już jakieś efekty?
2: Dane, jakie pozyskaliśmy z Biura Ochrony Powietrza w Warszawie, wskazują na to, że w strefie czystego transportu spadło stężenie trujących tlenków azotu znacznie bardziej niż poza tą strefą. I to w latach 2023-2025. Można by zatem wnioskować, że strefa działa. Natomiast gdybyśmy bardziej jednak rzetelnie przyjrzeli się, no nie mamy wprost danych, które pokazują, że ten spadek stężenia jest związany ze strefą, bo na te dane trzeba jeszcze poczekać.
1: No ale są też i tacy, którzy nie zgadzają się z tymi wynikami i są przeciwni strefie czystego transportu, więc głosy obu stron poznamy już za chwilę. Kolejny temat, jaki dziś pojawi się w naszym magazynie, też poniekąd dotyczy transportu i samochodów, bo wynajęcie auta na zagranicznych wakacjach to coraz powszechniejsza praktyka, ale na co zwrócić uwagę, by nie spotkała nas niemiła finansowa niespodzianka przy zwrocie auta?
3: Przed odjazdem oraz przy zwrocie auta koniecznie sporządźcie własną dokumentację w formie zdjęć lub wideo. Dokładnie uwiecznijcie stan lakieru pod kątem rys i wgniotek, odprysków na przedniej szybie oraz stanu wyposażenia, takiego jak lewarek, koło zapasowe czy kabel do ładowania w przypadku aut elektrycznych, a także poziomu paliwa lub naładowania baterii.
1: Więcej praktycznych porad, także tych dotyczących, jakie ubezpieczenie będzie najlepsze dla wypożyczanego za granicą samochodu, już za kilka chwil. A na zakończenie tej części magazynu, jak zawsze, chwilę przed 17:00 posłuchamy najświeższych wiadomości z Watykanu. Jarek Budnik, zapraszam Państwa serdecznie na magazyn reporterów Warszawa żyje latem w Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM oczywiście.

0: Kolorowe muszle, gwizdże, wiatr, Czesław Niemen pod papugami, kwadrans po godzinie 16. Drodzy Państwo, właśnie mijają 2 lata od wprowadzenia w Warszawie strefy czystego transportu. Zdaniem jednych jest potrzebna i pożyteczna, zdaniem innych to element walki z kierowcami. Jakie są efekty jej dotychczasowego funkcjonowania? Zdaniem obu tych grup posłuchajmy.
1: Strefa czystego transportu w Warszawie działa już od 2 lat. Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Warszawy udostępniło badania sugerujące, że SCT może dawać pierwsze efekty. Jest jednak zbyt wcześnie na jednoznaczne oceny.
2: Nina Józefina Bąk, Clean Cities Polska. Dane, jakie pozyskaliśmy z Biura Ochrony Powietrza w Warszawie, wskazują na to, że w strefie czystego transportu spadło stężenie trujących tlenków azotu znacznie bardziej niż poza tą strefą. I to w latach 2023-2025. Można by zatem wnioskować, że strefa działa. Natomiast gdybyśmy bardziej jednak rzetelnie przyjrzeli się, nie mamy wprost danych, które pokazują, że ten spadek stężenia jest związany ze strefą, bo na te dane trzeba jeszcze poczekać.
1: Inaczej na sprawę patrzą przeciwnicy strefy. Dla nich rzeczywiste przełożenie ograniczeń na jakość powietrza jest znikome.
3: Paweł Skwierawski, Porozumienie Stop Korkom. Myśmy przeprowadzili 2 niezależne badania, które porównywały okres ścisłego lockdownu z 2020 roku z 2 latami poprzedzającymi i w drugim badaniu z latami kolejnymi. Wykazaliśmy jasno w stosunku do okresu, w którym 80% aut osobowych nie jeździło po ulicach Warszawy, poziom pyłów zawieszonych nie zmienił się praktycznie w ogóle powyżej jakiegoś błędu statystycznego czy błędu pomiaru. To samo z tlenkiem węgla. Jedynie o zawrotne 8% do kilkunastu, zależy od okresu, zmniejszyło się zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu. No ale przypomnę, 80% mniej aut, tego żadna strefa czystego wykluczenia dla niepoznaki nazywana strefą czystego transportu, ani żaden SPPN, ani żadne zwężanie nie zagwarantuje. To jedynie zapełniło 8% spadku dwutlenku azotu. To jest po prostu granie warta świeczki.
1: Jak jednak wskazuje Nina Bąk, to nie w nagłej poprawie jakości powietrza miałaby tkwić siła SCT, a w impulsie do zmian.
2: Od kiedy strefa została ogłoszona, mieszkańcy Warszawy szybciej wymieniają samochody, czyli tak zwany naturalna wymiana floty następuje 2 razy szybciej. Przed wprowadzeniem strefy samochodów, które nie spełniały obecnych wymogów, było 12%, a dzisiaj to jest poniżej 7%. To oznacza, że już samo wprowadzenie strefy działa jako taki sygnał, katalizator zmian. Bo do tej pory, przy tych 2 pierwszych etapach, ona objęła jeszcze zbyt małą ilość samochodów, żeby przyniosła takie efekty. No ale tak jak można wnioskować, że rzeczywiście już samo komunikowanie o tym, że jest strefa i że od 2028 roku jej wymogi obejmą także mieszkańców, zachęciło mieszkańców do tego, czy zmobilizowało, żeby wymieniali te najstarsze samochody, najbardziej zanieczyszczające i trujące na nieco nowsze.
1: Członkowie inicjatywy Stop Korką kontrują jednak taki pogląd. Ich zdaniem nacisk na wymianę aut i w konsekwencji presja na osoby nie mogące pozwolić sobie na zakup dostosowanych do zasad strefy pojazdów może być niebezpieczna.
3: I granie z bezpieczeństwem odbywa się tu i teraz, bo dużo szpitali jest w strefie czystego wykluczenia. Wiadomo, że jeżeli rodzina jest dotknięta chorobą, raczej nie stać ich na wymianę na nowy samochód. Podczas pandemii jedynym w 100% bezpiecznym środkiem transportu przemieszczania się było właśnie prywatne auto. WHO jest zgodne, że takie niebezpieczeństwa będą nas czekać w przyszłości. Zresztą tam szef mówił, że to jest egzamin, który oblaliśmy i mamy się lepiej przygotować na kolejne. No tak właśnie się przygotowuje warszawski samorząd, że pozbawia nas możliwości posiadania jedynego w 100% bezpiecznego środka transportu na takie okoliczności.
1: Dyskusja nad zasadnością strefy czystego transportu zapewne nie ustanie. Można raczej spodziewać się jej zaostrzenia. Jedno jest pewne, nic nie wskazuje na to, aby w najbliższych latach miasto wycofało się z uchwały.
4: Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. Uchwała przewiduje, że co 2 lata będą podnoszone limity wieku odnośnie pojazdów, które do strefy mogą wjechać. W momencie, kiedy strefa została wprowadzona w lipcu 2024 roku, ona określała wiek pojazdów bardzo, bardzo łagodnie określała.

0: wiek pojazdów, które są wyłączone z jazdu do strefy. 1 stycznia 2026 roku ta granica troszkę się podniosła. No i zgodnie z uchwałą 1 stycznia 2028 ona znowu się podniesie. Podobnie będzie w 2030 roku, w 2032 roku, więc jest to przewidziane stopniowo.
1: Jak mogli Państwo usłyszeć, zdania są podzielone, ale pewne są dwie rzeczy. Strefa czystego transportu będzie wpływać na życie warszawiaków, a my zaś będziemy się temu wpływowi przyglądać i o nim oczywiście informować. A tematem zajął się dla Państwa Piotr Lędzion.
2: Warszawa żyje latem.
1: A już za chwilę w naszym magazynie. Samochód wypożyczony za granicą na wakacjach. Co zrobić, na co zwrócić uwagę i czym się sugerować, a czym raczej nie, by nie zapłacić potem dodatkowych, całkiem sporych pieniędzy.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: No właśnie, lato, wakacje i zagraniczne wyjazdy. Wynajem samochodu właśnie na takich zagranicznych wakacjach daje bardzo dużą swobodę, ale proszę pamiętać o tym, że może też się skończyć kosztownym sporem z wypożyczalnią. Ukryte opłaty, niejasne ubezpieczenia czy obciążenia za rzekome uszkodzenia to tylko część problemów, z którymi mierzą się turyści w Europie.
2: Samochód z wypożyczalni dla wielu osób jest nieodłącznym elementem zagranicznych wakacji. Pozwala dotrzeć tam, gdzie nie dojeżdża komunikacja publiczna i daje większą niezależność. Jednak właśnie wynajem auta od lat należy do usług, które najczęściej prowadzą do sporów między konsumentami a przedsiębiorcami. Najwięcej problemów dotyczy dodatkowych opłat, uszkodzeń pojazdu czy niejasnych zasad ubezpieczenia. Wiele osób jest przekonanych, że wykupienie tzw. pełnego ubezpieczenia całkowicie zwalnia z odpowiedzialności finansowej. Nie zawsze jest to jednak prawda, wyjaśnia adwokat Aleksandra Narecka.
3: To jedno z najczęściej spotykanych nieporozumień. Same takie hasła brzmią uspokajająco, ale w praktyce często nie oznacza całkowitego zwolnienia z odpowiedzialności. Standardowym rozwiązaniem jest ubezpieczenie z tak zwanym wkładem własnym. Oznacza to, że jeśli dojdzie do szkody, kierowca pokrywa koszty do określonej kwoty. Dopiero dodatkowo płatna opcja, często opisywana jako zerowy wkład własny, rzeczywiście znacząco ogranicza odpowiedzialność finansową. Warto jednak pamiętać, że nawet wtedy mogą obowiązywać wyłączenia. Bardzo często ochrona nie obejmuje np. opon, szyb, podwozia czy zgubionych kluczyków. Dlatego nie warto kierować się wyłącznie reklamowym hasłem. Przed podpisywaniem umowy dobrze poświęcić kilka minut na przeczytanie warunków ubezpieczenia. To właśnie tam znajdziemy informacje o tym, za co faktycznie odpowiada wypożyczalnia, a za co nadal możemy odpowiadać my, mimo wykupionego ubezpieczenia.
2: Eksperci przypominają również, że równie ważny jak sama umowa jest dokładny stan samochodu w chwili odbioru i zwrotu. Kilka minut poświęconych na dokumentację może uchronić przed rachunkiem opiewającym nawet na kilkaset euro, wyjaśnia Patryk Handziewicz, mechanik.
4: Przed odjazdem oraz przy zwrocie auta koniecznie sporządźcie własną dokumentację w formie zdjęć lub wideo. Dokładnie uwiecznijcie stan lakieru pod kątem rys i wgniotek, odprysków na przedniej szybie oraz stanu wyposażenia, takiego jak lewarek, koło zapasowe czy kabel do ładowania w przypadku aut elektrycznych, a także poziomu paliwa lub naładowania baterii. Taki materiał wideo to wasz twardy i niepodważalny dowód. Dzięki niemu wypożyczalnia nie ma żadnych podstaw prawnych, aby obciążyć was kosztami za usterki czy zarysowania, których nie zrobiliście. To jedyne zabezpieczenie przed dodatkowymi opłatami.
2: Zdjęcie i nagranie wideo całego pojazdu, sprawdzenie wyposażenia, a przy samochodach elektrycznych także poziomu naładowania baterii, to czynności, które mogą okazać się kluczowe podczas ewentualnego sporu. Zdarza się jednak, że dodatkowe opłaty pojawiają się dopiero po powrocie z wakacji.
3: Przede wszystkim w takiej sytuacji nie warto działać pod wpływem emocji. Najpierw należy skontaktować się z wypożyczalnią i poprosić o szczegółowe wyjaśnienie. Możemy zażądać w takiej sytuacji dokumentacji, to jest na przykład zdjęć uszkodzeń, kosztorysu lub faktury za naprawę, a także wskazania, na jakiej podstawie naliczono opłatę. Jeśli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca dla nas, kolejnym krokiem jest złożenie formalnej reklamacji i dołączenie własnych dowodów, czyli protokołu, a także wykonanych przez nas zdjęć i filmów. Jeśli opłata została pobrana z karty płatniczej, można również skorzystać z procedury chargeback. W praktyce oznacza to, że zgłaszamy sprawę do banku, który wydał kartę. Bank analizuje wtedy dokumenty i może rozpocząć procedurę odzyskania niesłusznie pobranych środków.
2: Jeżeli przedsiębiorca działa w innym kraju Unii Europejskiej, Norwegii lub Islandii, konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Eksperci pomagają ocenić sprawę, przygotować reklamację i prowadzą mediację z zagraniczną firmą. Najważniejsza zasada? Dokładnie przeczytać warunki wynajmu jeszcze przed wyjazdem, udokumentować stan auta przy odbiorze i zwrocie oraz zachować wszystkie dokumenty. To właśnie one najczęściej decydują o tym, czy uda się skutecznie zakwestionować nieuzasadnione opłaty. Dorota Gut, Radio Plus.
1: Przypomnijmy, że Europejskie Centrum Konsumenckie działa przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów i bezpłatnie pomaga rozwiązywać spory z przedsiębiorcami z innych krajów Unii Europejskiej, a także Norwegii i Islandii, a szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego.
0: Warszawa żyje latem.
1: Za 24 minuty 17 proszę pamiętać, że jeszcze w tej odsłonie naszego magazynu przed 17 najświeższe wiadomości. Prosto z Watykanu, Robert Palmer z UB40 już teraz.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
8: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Wyzywał dzieci w autobusie, dlatego, że są z Ukrainy. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Maluchy poruszają serca.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP 1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież spędza wakacyjny wypoczynek w Castel Gandolfo. Proboszcz miejscowej parafii mówi o wielkiej potrzebie spotkania wiernych z Ojcem Świętym. Rycerze Kolumba w Polsce obchodzą dziś Dzień Męża i Żony. Wielka Brytania może mieć katolickiego premiera. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV spędza czas wakacyjnego odpoczynku w Castel Gandolfo. Niedzielna modlitwa Anioł Pański z papieżem, kiedy na głównym placu miasteczka zabrakło miejsca dla rzesz pielgrzymów, pokazała, jak ogromna jest potrzeba spotkania wiernych z Ojcem Świętym. Mówi o tym ksiądz Tadeusz Rozmus, salezjanin, proboszcz papieskiej parafii świętego Tomasza z Villanowy w Castel Gandolfo.
2: Widzimy, co się dzieje. Dzisiaj pierwszy Anioł Pański z Ojcem Świętym Leonem XIV. Plac pełny, zabrakło miejsc, wielu ludzi zostało poza placem, bo nie można go poszerzyć. To pokazuje wielkie zapotrzebowanie, jakie istnieje tutaj na spotkanie z Ojcem Świętym. Ojciec Święty jest bardzo otwarty, to są jego wakacje. Widać, że jest to wielka radość z jego strony móc być w tym miejscu.
1: Leon XIV będzie przebywać w Castel Gandolfo do 27 lipca. Rozpoczynając swój wypoczynek zapowiedział, że będzie się tu spotykać z wiernymi co niedziela podczas modlitwy Anioł Pański, a być może, jak stwierdził, także przy innych okazjach. Rycerze Kolumba w Polsce obchodzą dzisiaj Dzień Męża i Żony. Przypada on w liturgiczne wspomnienie świętych małżonków Zelii i Ludwika Martin, rodziców świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Jak mówi Radiu Watykańskiemu Watykan News brat Michał Bartoszko, delegat stanowy rycerzy Kolumba w Polsce, świętowanie tego dnia ma umacniać małżeństwa, bowiem dzisiejsze czasy pokazują, jak bardzo potrzeba świadectw miłości i wierności małżeńskiej.
3: Widzimy to w otaczającej rzeczywistości, gdy niestety gwałtownie rośnie liczba rozwodów, liczba małżeństw sakramentalnych spada, gdzie wartość małżeństwa jest deprecjonowana. Dlatego też szczególnie ważne dla nas jest podkreślenie tej roli sakramentalnego małżeństwa. I jako wzór stawiamy sobie właśnie świętych Zelię i Ludwika Martę, świętych małżonków, którzy dowiedli, że w prostym życiu, życiu małżeńskim, w wychowaniu dzieci, w ćwiczeniu się w takiej małżeńskiej cierpliwości, w wzajemnej akceptacji, w pielęgnowaniu miłości małżeńskiej można dojść do świętości.
1: Pary małżeńskie zakonu rycerzy Kolumba tego dnia uczestniczą w nabożeństwach, odnawiają przyrzeczenia małżeńskie i spotykają się na wspólnych przyjęciach. Jak mówi Michał Bartoszko, to czas, który małżonkowie powinni spędzić razem, aby również wynagrodzić sobie zabieganie dnia codziennego. Andy Burnham ma zostać pierwszym szefem brytyjskiego rządu, który obejmie urząd, otwarcie deklarując się jako katolik. Jego wiara może wpływać na sposób sprawowania władzy, ocenił arcybiskup Westminsteru Richard Mott.
4: Arcybiskup Westminsteru powiedział w BBC, że wiara Andy'ego Burnhama z pewnością ma znaczenie, ponieważ kształtuje sumienie i sposób myślenia o różnych sprawach. Przyszły premier wychowywał się w katolickiej rodzinie, chodził do katolickiej szkoły i był ministrantem. Sam jednak mówi, że teraz nie jest osobą praktykującą. Katoliccy publicyści zwracają tymczasem uwagę, że Burnham popiera liberalne przepisy aborcyjne i małżeństwa osób tej samej płci. Nie sprzeciwia się też zasadniczo legalizacji wspomaganego samobójstwa.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Śmiertelny wypadek z udziałem motocyklisty. Uwaga kierowcy na Mazowszu. Benzyna za ponad 7 zł to przez coraz bardziej napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Nie wszyscy mieszkańcy wrócą do siebie. W Bydgoszczy osunęła się ściana kamienicy. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Motocyklista zderzył się z ciężarówką. Tragiczny wypadek w Borsukach w powiecie łosickim na Mazowszu. W popołudniowym komunikacyjnym szczycie motocykl zderzył się z ciężarówką. Kierujący jednośladem mężczyzna zginął na miejscu. Droga wojewódzka nr 816, popularna nadburzanka, jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 19. Benzyna za ponad 7 zł za litr. Tak już w tym tygodniu może być na większości stacji paliw w Polsce. Sytuacja na światowych rynkach się pogarsza, co odczują portfele kierowców. Powodem coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
1: Po kolejnych wzajemnych ostrzałach wojsk USA i Iranu baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80, a jeszcze na początku lipca było to niewiele ponad $70. Stąd coraz drożej jest też na stacjach paliw.
2: I te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7,20 zł.
1: Mówi nam Urszula Cieślak z biura Reflex. Sytuację analizuje też rząd, bo jeśli ceny paliw będą zbyt wysokie, to możliwe jest ponowne uruchomienie programu CPN.
0: Ten, przypomnijmy, został wygaszony z końcem czerwca, co od razu odbiło się na cenach paliw. Na razie nie wszyscy lokatorzy wrócą do swoich mieszkań. Chodzi o kamienicę przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy, gdzie kilka dni temu osunął się fragment ściany budynku. Mieszkańców ewakuowano, a teraz trwają roboty zabezpieczające.
3: W dniu jutrzejszym przewidziana jest kolejna kontrola nadzoru budowlanego i będzie podejmowana decyzja odnośnie przywrócenia do użytkowania części kamienicy. Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie plus oficyna.
4: A lokatorzy nad miejscem osunięcia?
3: Nie.
0: Podkreśla Magdalena Mikołajska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Bramy uszkodzonej kamienicy zabezpieczono płytami i drewnianymi podporami. Ustawiono też ogrodzenie, by nikt nie zbliżał się do kamienicy.
5: Coś tam pukali, zabezpieczali, nie? Pan zobaczy, przecież to wszystko może runąć.
6: Puszczali pojedynczo. Widziałam, że wynosili jakieś rzeczy, nie?
4: A zabezpieczenia? Jak pan ocenia?
7: Nie wiem, czy to wytrzyma, nie? No żal ludzi, no wie pan, być w ciągu 5 minut wyprowadzony z mieszkania, nie wiadomo co zabrać, gdzie się podziać, gdzie co i jak, no to jest tragedia troszeczkę.
0: Z budynku ewakuowano 9 osób. Wszyscy znaleźli schronienie u bliskich i znajomych.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Konkurs fotograficzny, plastyczny, wiedzy biblijnej i kilkanaście dyscyplin sportowych. W Warszawie trwa 37. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. Wśród bohaterów konkursu w patroni roku, mówi prezes Stowarzyszenia Parafiada, ojciec Rafał Roszer.
9: One często są takie właśnie tam z trzeciego, czwartego rzędu, niekoniecznie je znamy i dlatego też wybieramy ich twórczość, wybieramy ich postaci, żeby przypomnieć, tak jak na przykład poeza księdza Jana Twardowskiego w tym roku, konkurs recytatorski. Tam jest Matka Czacka, jest Staszic, jest Konarski, nasz współbrat, jest Chopin. Będzie się działo.
0: W tegorocznej parafiadzie bierze udział 800 osób z całej Polski i 21 grup polonijnych, m.in. z Niemiec, Łotwy i Litwy.

Niebo raczej zachmurzone, ale czasami pojawia się skrawek niebieskiego nieba. Na zewnątrz bardzo przyjemnie, bo ciepło. 26 stopni odczuwalna, podobna do temperatury rzeczywistej. Wiatr z północy wieje z siłą umiarkowaną. Jeżeli chodzi o ciśnienie, to teraz wynosi ono 1017 hektopaskali i powoli spada. Noc też ciepła, bo około 17 stopni, ale nocą i wieczorem jeszcze może przytrafić się przelotny opad deszczu. Jutro, podobnie jak i dziś, maksymalnie 26 stopni, całkiem sporo chmur, może przytrafić się też przelotny deszcz, może pojawią się też przejaśnienia. Dużo tych może, ale pogoda w ostatnich dniach bardzo dynamiczna.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: 8,5 minuty po 17, więc to czas na drugą odsłonę naszego popołudniowego spotkania. Jarek Budnik, dzień dobry w poniedziałek. Drodzy Państwo, najpierw opowiemy o wyjątkowym i jedynym w swoim rodzaju wydarzeniu, czyli o parafiadzie, która właśnie wystartowała w Warszawie.
2: Parafiada to jest styl życia. To jest unikatowe wydarzenie na skalę przynajmniej europejską. Te trzy filary, stadion, teatr, świątynia. Zwykle imprezy są sportowe, albo artystyczne, albo religijne. My to łączymy, nawiązując do starogreckiej triady, i to się udaje. Wyróżnia nas to, że po prostu, mimo to, że czasami dzieli nas język, dzielą nas kilometry, ale łączy nas Pan Bóg.
1: Warto wspomnieć, że parafiada odbywa się już po raz 37. Więcej o tym wydarzeniu już za moment. W dalszej części naszego magazynu o czymś, co może skutecznie zepsuć nam wakacje, czyli o salmonelli.
3: Powiedziałabym, niechlubna królowa naszych ognisk zatruć pokarmowych, ponieważ najbardziej masywne zdarzenia były spowodowane tym czynnikiem etiologicznym. Nawet mała dawka zakażająca, jeżeli środowisko jest podatne, a więc małe dzieci, czy osoby starsze, czy osoby właśnie z upośledzoną odpornością, może spowodować wybuch dużego zjawiska, dużego ogniska zatrucia pokarmowego.
1: Jak się w takim razie przed salmonellą ustrzec, jakie są objawy, tego dowiecie się Państwo już za kilka chwil. A na zakończenie dzisiejszego magazynu jeszcze jeden temat. Co zrobić, jeśli wrzucimy do pralki spodnie z banknotem w kieszeni albo ulegnie on innemu uszkodzeniu?
4: Zazwyczaj klienci przychodzą z przerwanymi lub lekko naderwanymi banknotami. Możecie Państwo w każdym banku wymienić taki banknot. Jeżeli on jest w 100% cały, to tak, a jeżeli od 45 do 75%, połowa wartości.
1: A co w przypadku monet, uszkodzonych monet? Jeżeli jesteście Państwo ciekawi, zachęcam, by pozostać z nami Radiem Plus Warszawa na 96,5 FM i posłuchać magazynu reporterów Warszawa żyje latem. Zapraszam serdecznie, Jarek Budnik.

0: Historia jednej znajomości, ależ to pięknie zabrzmiało. Czerwone gitary, 14 minut po godzinie 17. Drodzy Państwo, a teraz chcieliśmy opowiedzieć o wydarzeniu, które właśnie wystartowało w Warszawie.
1: 37. Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży uważam za otwartą.
2: Wydarzenie łączy sport, kulturę i informację duchową, mówi ojciec Rafał Roszer, prezes Stowarzyszenia Parafiada.
3: Parafiada to jest styl życia. To jest unikatowe wydarzenie na skalę przynajmniej europejską. Te trzy filary, stadion, teatr, świątynia. Zwykle imprezy są sportowe, albo artystyczne, albo religijne. My to łączymy, nawiązując do starogreckiej triady i to się udaje. Wyróżnia nas to, że po prostu, mimo to, że czasami dzieli nas język, dzielą nas kilometry.

0: Po prostu jest tak.
1: Może takie jest miejsce, gdzie można spotkać innych ludzi i rozmawiać ze sobą, nie? Jak jest w Niemczech, albo jak jest w Polsce i w różnych krajach.
2: Ważniejsze, żeby młodzież uczestniczyła, żeby poznała sama siebie, żeby ona mogła pobyć w oddzielności u domu, sprawdzić, jak ona może siebie prowadzić. Łączy i kościół, ta sama kultura.
3: Po raz pierwszy na parafiadę przyjechali też wolontariusze z hiszpańskiej prowincji PR-ów Emaus.
4: Pues Jacek nos contó la experiencia.
3: Jak mówią, o parafiadzie opowiedział im ojciec Jacek Wolan, był rzecznik wydarzenia. Przyjechali więc, by zobaczyć to na żywo. Chcą poznać zasady, dyscyplinę, by wiedzieć, jak zaszczepić to w swoim środowisku i zorganizować podobne spotkanie. Marzy im się, by za rok wystawić w parafiadzie własną drużynę. Poza Krakowem, Elblągiem i Bydgoszczą najliczniejszą reprezentację tworzy w tym roku Poznań.
5: Grażyna Gulczyńska. Poznań jest po raz 13 na parafiadzie. W tym roku prawdopodobnie jesteśmy najliczniejszą grupą, bo mamy 4 reprezentacje. Przyciąga tutaj atmosfera takiej życzliwości. Każdy czuje się akceptowany, doceniony też w wartościach chrześcijańskich. To też jest bardzo ważne.
6: Oczekiwania są bardzo wysokie na same medale oczywiście.
7: Jest naprawdę cudownie.
8: Też taką dużą możliwość spędzenia czasu z Bogiem na modlitwie, mszy i takich właśnie integracjach.
3: W części artystycznej będzie można wykazać się znajomością piosenek Mieczysława Foga. Komisja Kultury kładzie także nacisk na patronów roku, dodaje prezes Stowarzyszenia Parafiada ojciec Rafał Roszer.
9: Po coś wspominamy, chcemy pokazać te postaci. One często są takie właśnie tam z trzeciego, czwartego rzędu, niekoniecznie je znamy i dlatego też wybieramy ich twórczość, wybieramy ich postaci, żeby przypomnieć, tak jak na przykład poeza księdza Jana Twardowskiego w tym roku, konkurs recytatorski. Tam jest Matka Czacka, jest Staszic, jest Konarski, nasz współbrat, jest Chopin, będzie się działo.
3: 37. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży potrwa do piątku 17 lipca. Areną zmagań będzie teren SGGW. Na zwycięzców czekają puchary, medale i dyplomy. Aneta Paszko, Radio Plus.
10: Warto wiedzieć, że każdego roku parafiada przyciąga setki młodych ludzi i z kraju, i z zagranicy.
11: Warszawa żyje latem.
10: 17 minut po 17, a my już za chwilę opowiemy Państwu, jaka bakteria jest w stanie zepsuć nam urlop, a nawet może i spowodować hospitalizację.

0: Reklama.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: Go West i duet Pet Shop Boys 28 minut po 17.
1: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: I właśnie teraz w naszym magazynie o wakacjach, bo o tej porze roku sanepid bardzo często rusza w trasę, by tropić ogniska salmonelli, bo to jedno z najpoważniejszych zagrożeń, jakie może nam popsuć urlop. Więcej już teraz. Małgorzata Tobiasz.
2: Salmonella to rodzaj chorobotwórczych bakterii wywołujących salmonellozę, ostrą infekcję układu pokarmowego. Do zakażenia dochodzi najczęściej drogą pokarmową przez spożycie skażonych produktów, np. surowych jaj, mięsa, nabiału lub przez bezpośredni kontakt z chorym, wyjaśnia Renata Opiela, epidemiolog.
3: Powiedziałabym, niechlubna królowa naszych ognisk zatruć pokarmowych, ponieważ najbardziej masywne zdarzenia były spowodowane tym czynnikiem etiologicznym. Nawet mała dawka zakażająca, jeżeli środowisko jest podatne, a więc małe dzieci, czy osoby starsze, czy osoby właśnie z upośledzoną odpornością, może spowodować wybuch dużego zjawiska, dużego ogniska zatrucia pokarmowego. I mieliśmy takie przypadki również w naszych miejscowościach wypoczynkowych, gdzie musieliśmy postąpić w sposób drastyczny, a więc unieruchomić żywienie zbiorowe na jakiś czas, zalecić właśnie gruntowną dezynfekcję pionu żywieniowego. Prawda jest taka, że najczęściej w ostatnich latach w dochodzeniach epidemiologicznych takie zdarzenia wywołuje tak naprawdę jeden człowiek, który nie zachował zasad higieny. Najczęściej jest to nosiciel albo osoba zakażona skąpoobjawowo, która przychodzi do pracy w kuchni, na przykład centralnej, z objawami chorobowymi, nie przyznaje się do tych objawów chorobowych, do biegunki, do wymiotów, do wysokiej gorączki i po prostu nie zachowuje zasad higieny w tym pionie kuchennym i transmituje to zakażenie na innych lub też na żywność i potem mamy bardzo łatwą drogę zakażenia przy wysokiej temperaturze, dodatkowo niewłaściwym przechowywaniu tej żywności.
2: W większości przypadków zatrucie bakterią salmonelli ma łagodny przebieg i infekcja ustępuje samoistnie po około tygodniu. Najważniejsze jest wówczas zapobieganie odwodnieniu i stosowanie diety lekkostrawnej. Jeśli objawy są gwałtowne, przedłużają się lub pojawia się krew w stolcu, należy skonsultować się z lekarzem. W ciężkich przypadkach konieczne może być wdrożenie antybiotykoterapii. Jak co roku inspektorzy sanepidu wyruszą do nadmorskich kurortów, gdzie będą przeprowadzać badania, głównie w punktach gastronomicznych, mówi Małgorzata Domagała-Dobrzycka, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
4: W najbliższych miesiącach nasi pracownicy będą prowadzić intensywne kontrole obiektów związanych z produkcją i obrotem żywności, miejscem wypoczynku oraz innych obiektów podlegających nadzorowi sanitarnemu. Tak jak w latach ubiegłych, będziemy pracować również w godzinach popołudniowych oraz weekendy, aby skutecznie reagować na pojawiające się zagrożenia. Chciałabym również przypomnieć, że mieszkańcy mogą zgłaszać interwencje i nieprawidłowości za pośrednictwem platformy e-Sanepid, co pozwala nam szybciej podejmować działania. Mycie rąk jest jedną z najprostszych i jednocześnie najskuteczniejszą metodą ochrony przed zakażeniami. Ta czynność, która zajmuje tak naprawdę kilkadziesiąt minut, może uchronić nas i naszych bliskich przed chorobą. Niestety wciąż o tym zapominamy.
2: W Polsce w 2024 roku odnotowano 9366 zachorowań na salmonellozę, niemal dwa razy więcej niż w 2020 roku. Małgorzata Tobiasz, Radio Plus.
1: Warszawa żyje latem.
0: Za 28 minut 18 każdemu może się coś takiego zdarzyć. Właśnie wrzucamy ubrania do pralki, a tam zostały w kieszeniach banknoty. Czy z takimi uszkodzonymi banknotami da się coś zrobić? Czy można je odzyskać? O tym już za chwilę.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Bo w Media Ekspert taniej ma.
5: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Wyzywał dzieci w autobusie, dlatego, że są z Ukrainy. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Maluchy poruszają serca.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
7: Po reklamie.

0: Tak właśnie brzmi lato z nutą nostalgii. Barbara Streisand, Woman in Love. Za 14 minut 18 w naszym magazynie jeszcze jeden temat, jaki dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Uprane w pralce, naderwane, sklejone taśmą, zniszczone lub po prostu zużyte. Nasze pieniądze, banknoty i monety, czy zachowują swoją wartość, czy i gdzie można je bezpłatnie wymienić na nowe? O tym wszystkim opowie Państwu Magda Gliszczyńska.
1: Zapewne każdy z nas spotkał się z taką sytuacją i pytaniem, co zrobić z uszkodzonym banknotem.
2: Tak, zdarzyło się.
1: Jak bardzo był uszkodzony, zniszczony ten banknot? Co się z nim zadziało?
2: No, był rozerwany na przykład albo poklejony i to jeszcze tak dosyć niefortunnie, także trzeba byłoby go zwrócić po prostu do banku.
1: A wiedział pan właśnie, co zrobić z takim banknotem?
2: Tak, oczywiście wiedziałem, że trzeba się udać do banku i wymienić go po prostu.
1: I bez problemu tak?
2: Bez problemu został wymieniony na dobry banknot, nieuszkodzony.
1: W sklepie często zdarza się taka sytuacja?
2: No może niezbyt często, ale zdarzają się takie sytuacje. Także korzystam z wymiany.
3: No trafiają się, ale to nie ma żadnego problemu. Niektórzy robią problem, przeważnie w sklepach. W banku to żadnego problemu nie ma.
1: Można na spokojnie wymienić.
3: No, oczywiście, że tak.
1: Zdarza się, że takie banknoty zniszczone, które są naderwane albo sklejone, znajdują się w kasie?
4: Tak, znajdują się i wtedy nie ma problemu, my oddajemy do banku.
1: Niektórzy pytają albo proszą o to, żeby wymienić?
4: Tak, jak najbardziej.
1: Czyli jednak każdy woli mieć taki nieuszkodzony banknot?
4: No na pewno woli mieć nieuszkodzony banknot, no ale nie mamy z tym problemu.
1: A zatem udałam się do banku, żeby zapytać, czy często zdarzają się takie wymiany i czy rzeczywiście załatwimy to od ręki bez problemu. Ja sama również miałam taką sytuację, że banknot się naderwał, sklejałam taśmą, zastanawiałam się, co zrobić z takim banknotem. Często w sklepie nam ktoś również może wydać taki zniszczony banknot, nie zauważymy. Co zrobić, czy takie banknoty można wymieniać? To pytanie do pani Renaty Wilanowicz, pracownika banku, z którą spotykam się dzisiaj i właśnie na ten temat będę rozmawiać. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
1: Pani Renato, czy często zdarzają się takie sytuacje, że klienci przychodzą z uszkodzonymi, zniszczonymi banknotami?
5: Czy zdarzają się takie sytuacje, czy często? Raczej nie. Zazwyczaj klienci przychodzą z przerwanymi lub lekko naderwanymi banknotami.
1: Co zrobić, jeśli taki banknot znajdziemy w naszym portfelu?
5: Tak, oczywiście. Możecie Państwo w każdym banku wymienić taki banknot.
1: Czy zwracana jest w 100% kwota i wartość tego pieniądza, tego banknotu?
5: Jeżeli on jest w 100% cały, to tak. A jeżeli od 45% do 75% połowa wartości.
1: Czyli jakie musi być to zniszczenie? Jak duże, że wtedy właśnie ta kwota nie jest zwracana w 100%?
5: Czy nie ma po prostu części banknotu? Jeżeli jest poniżej 45, no to już tutaj nie będzie zwracane, tak? Jeżeli od 45% wielkości do 75% połowa wartości, załóżmy, jeżeli 100 zł to było, to 50 zł zostanie Państwu zwrócone.
1: Częściej ta sytuacja pewnie dotyczy banknotów. A co z monetami? Czy również można wymienić takie monety?
5: Tak, oczywiście można wymienić też takie banknoty, ale tutaj już są inne procedury.
1: Czyli?
5: Jeżeli chodzi o monety, jeżeli zachowało się przynajmniej rdzeń lub pierścień, to też są do wymiany.
1: Czy często zdarza się właśnie w wakacje również, że przychodzą klienci i mają na przykład monety i chcą wymienić je na banknoty? Czy Państwo takich wymian dokonujecie? Właśnie w tym okresie wakacyjnym często, bo niektórzy zbierają na wakacje przez cały rok w skarbonce, no i potem chcą wymienić takie pieniądze. Czy zdarzają się często te sytuacje?
5: Czy klienci tak jak najbardziej zbierają do skarbonek i wymieniają takie pieniążki, przychodzą tutaj do banku i wymieniają jak najbardziej?
1: Czy trzeba mieć przeliczone kwotę?
5: Czy trzeba wiedzieć, ile się ma środków. Najlepiej, żeby były posegregowane pieniążki i wtedy my przeliczamy i wymieniamy na większe nominały.
1: Jeśli więc trafi nam się uszkodzony banknot, bez problemu wymieniamy go w banku. A jeśli udajemy się za granicę i chcemy wymienić walutę na obowiązującą w danym kraju, najlepiej zaplanować to z wyprzedzeniem i przed wyjazdem. Jeszcze w Polsce. Można zrobić to korzystnie w kantorach internetowych, aplikacjach wielowalutowych lub gotówkowo w lokalnych kantorach.
0: Bardzo dziękuję. Magda Gliszczyńska zajęła się tym tematem, a ja powiem tylko tyle, że może właśnie dzięki temu wygodniej i łatwiej płacić jest kartą. Wtedy, nawet jeżeli kartę wrzucimy do pralki, raczej nic jej się nie stanie. Za 9 minut 18 i tym właśnie tematem kończymy dzisiejszy magazyn Warszawa Żyje Latem. Jarek Budnik, bardzo pięknie Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że u Państwa wszystko dobrze, bo u mnie jakieś właśnie letnie przeziębienie. Nie lubię tego, ale cóż, jakoś trzeba z tym żyć, więc zapraszam po 18 do warszawskiej Strefy Plusa. Gorąco i serdecznie.
6: Warszawa żyje latem.

0: Wulgarnie wyzywał nastolatki z Ukrainy. Incydent z Bielska-Białej pod lupą prokuratury. Jaki wyrok usłyszy Daniel Z. Dobiega końca proces w sprawie wypadku w Ostrowie Wielkopolskim. Chicago czeka na Lewandowskiego. Jutro oficjalna prezentacja. Jest 18, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najprawdopodobniej jutro usłyszy zarzuty. Mężczyzna, który wulgarnie wyzywał i groził ukraińskim dziewczynkom. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło w autobusie miejskim w Bielsku-Białej. Dochodzenie w tej sprawie nadzoruje prokuratura w Żywcu.
1: Śledczy badają sprawę pod kątem znieważania dziewcząt z uwagi na ich przynależność narodową. Grozi za to do 3 lat więzienia. Trwa zbieranie dowodów, m.in. nagrań z monitoringu i relacji świadków zdarzenia. Wiadomo, że agresorem jest 54-letni kierowca komunikacji miejskiej, który od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim.
2: Sprawca zdarzenia został zatrzymany. Po przedstawieniu mu zarzutów w zależności od poczynionych ustaleń, prokurator podejmie decyzję w przedmiocie ewentualnego zastosowania wobec niego środka zapobiegawczego.
1: Mówił Łukasz Witkowski z prokuratury rejonowej w Żywcu. Bielski Miejski Zakład Komunikacyjny, gdzie pracował zatrzymany 54-latek, w wydanym oświadczeniu poinformował już o zakończeniu z nim współpracy.
0: O czym informowała Natalia Czarnuch. 16,5 roku więzienia i dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów chce prokurator dla Daniela Z., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w sylwestrową noc w Ostrowie Wielkopolskim. Zginęła w nim 37-letnia Anita. Rodzina kobiety chce maksymalnej kary 20 lat więzienia. Kierowca miał ponad 2 promile.
3: Wypadek w tym przypadku nie był przypadkiem. W tej konkretnej sytuacji nie był on przypadkiem. Był w Wysokim Sądzie zbrodnią popełnioną za kierownicą, spotęgowaną ucieczką z miejsca zdarzenia i brakiem jakiejkolwiek próby wezwania pomocy dla konającej od kobiety.
0: Mówi oskarżyciel posiłkowy, mecenas Michał Trzecki. 26-latek kolejny raz przyznał się do winy i przeprosił.
4: Chciałbym też od razu oczywiście z całego serca ponownie przeprosić rodzinę poszkodowaną za tą całą sytuację. Zdaję sobie sprawę z tego, że te słowa nie zwrócą życia poszkodowanej. Jedyne co proszę, to sprawiedliwie łagodny wymiar kary dla mojej osoby za mój czyn.
0: Mówił w sądzie Daniel Z. Decyzję sądu poznamy 21 lipca. Koniec z jednorazowym sprzętem. 31 lipca w całej Unii Europejskiej wejdą w życie przepisy, które mają ułatwić naprawę zepsutego sprzętu. Nowe regulacje mają przynieść korzyści zarówno konsumentom, jak i środowisku. O czym ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
5: Nowe przepisy obejmą m.in. telefony komórkowe, pralki, zmywarki, odkurzacze i lodówki. Producenci będą zobowiązani do zapewnienia części zamiennych, dokumentacji technicznej oraz możliwości serwisowania urządzeń także po zakończeniu okresu gwarancji.
6: Klient będzie mógł w sposób prosty i klarowny domagać się tego, żeby produkt nie był jednorazowy, żeby móc go naprawić.
5: Mówi Magdalena Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. W Polsce projekt przepisów przygotowanych przez UOKiK zakłada dodatkowo, że konsument, który zdecyduje się na naprawę zamiast wymiany produktu, zyska dodatkowy rok ochrony.
0: To był Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Wietrzne Miasto oficjalnie przywita swoją nową gwiazdę. Jutro prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jaki jest plan tego wydarzenia?
8: To będzie pierwszy dzień Lewandowskiego w klubie od czasu podpisania kontraktu. O 17.30 polskiego czasu weźmie udział w treningu, część będzie otwarta dla mediów, a 3 godziny później razem z trenerem wystąpi na konferencji prasowej. Wielkiej ceremonii z udziałem kibiców nie będzie. Przed wylotem Lewy odwiedził ambasadę USA w Warszawie. Placówka opublikowała nagranie, na którym kapitan naszej reprezentacji odpowiada na różne pytania.
9: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
10: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
9: Na zwycięstwa i bramki.
8: Wszyscy czekamy na Lewego, mówi nam pani Iza, Polka mieszkająca w Chicago.
11: Tak naprawdę to wśród Polonii nie mówi się teraz o niczym innym.
8: A debiut Polaka w barwach Chicago Fire będzie możliwy już w piątek.
0: O czym informował Michał Skolimowski.

Mimo zachmurzonego nieba bardzo przyjemne jest to poniedziałkowe popołudnie w Warszawie i okolicach, no bo jest ciepło. 26 stopni ciągle zobaczymy na naszych termometrach, odczuwalna podobna do temperatury rzeczywistej. Wiatr umiarkowany wieje z północy i północnego zachodu, a ciśnienie 1017 hektopaskali i powoli spada. Przed nami ciepła noc, 17 stopni, a jutro praktycznie taka sama pogoda jak to, co mieliśmy w stolicy dzisiaj, czyli 26 stopni to maksimum przewidziane na jutro, zachmurzone niebo i możliwy przelotny deszcz, który może popadać jeszcze dziś późnym wieczorem, ewentualnie także w nocy.

0: Wskaz Strefa Plusa.
1: 12 minut po 18. Jarek Budnik, witam Państwa bardzo gorąco i bardzo serdecznie w poniedziałkowej warszawskiej Strefie Plusa. Ja wiem, że ci, którzy nie mają teraz urlopu, no to cóż, musieli dzisiaj, że tak powiem, zwlec się z łóżka i ruszyć w kierunku pracy. Choć nie jest to najłatwiejsze, szczególnie w poniedziałek, ale no właśnie, ta siła i obowiązkowość, jaką w sobie mamy, z pewnością nam to ułatwia. Ale ci, którzy na urlopie z pewnością teraz, na przykład szukają bursztynów na nadbałtyckich plażach, bo tam po tych sztormach podobno całkiem sporo tych bursztynów, pogoda na razie niezbyt kąpielowa, no chyba, że ktoś idzie na basen, no bo w wielu miejscach nad polskim morzem jeszcze obowiązują zakazy kąpieli, no i generalnie chyba też z temperaturą wody nie jest tak, jak byśmy chcieli. No właśnie, trochę kapryśny ten lipiec się zrobił. Wydaje mi się, że ta fala upałów, jaka przyszła pod koniec czerwca i zahaczyła delikatnie o lipiec, to jak na razie wszystko, co pogoda nam może zaserwować takiego bardzo letniego, upalnego, takiego urlopowego wręcz. No bo z tego, co widzę, najbliższe dni, no może będzie i ciepło, będzie powyżej 25 stopni nawet, ale ciągle będzie istniało zagrożenie deszczem, więc niebo z pewnością będzie delikatnie zachmurzone. W mieście taka temperatura wydaje mi się idealnie nadaje się do tego, by właśnie pracować i jakoś normalnie funkcjonować, bo nie musimy zmagać się z ekstremalnymi upałami, ale jeżeli ktoś właśnie w tym czasie ma urlop, no to cóż, powinien po prostu zbroić się w dużą dawkę optymizmu i pomyśleć, że w takiej temperaturze i przy takiej wilgotności, bo sporo ostatnio pada, mogą pojawić się grzyby i to w dużych ilościach, więc może właśnie spacer do lasu będzie dobrym pomysłem na najbliższe urlopowe dni, ale ja Państwa zachęcam, byście się nie ruszali z miejsca i zostali razem ze mną w dzisiejszej warszawskiej Strefie Plusa. Warszawska

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
14: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
15: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc Ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, ₩99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką ₩4,99.
16: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
17: Citroen.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
18: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski
19: Team. Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Guardias. Ciao!
0: Po reklamie.

Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? Jest 18.30. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że zeszłe lato to było lato wyjątkowych odkryć, jakich dokonano w Wiśle. No bo właśnie niski poziom rzeki odsłaniał coraz to nowe znaleziska. Były miecze, był róg prehistorycznego żubra, a okazuje się, że tych niesamowitych odkryć, można powiedzieć, ciąg dalszy mamy w ciągu ostatnich dni, czy też tygodni, ponieważ członkowie jednej z grup, która właśnie eksploruje Wisłę, znaleźli wykonane z poroża jelenia, no można powiedzieć, toporki, siekiery, ale co ciekawe, pochodzą one z przełomu mezolitu i neolitu, czyli mówiąc po naszemu, mniej więcej około 10 tysięcy lat przed naszą erą. Czyli to są naprawdę bardzo znaczące znaleziska, nawet do tego stopnia, że dzięki tym znaleziskom grupa odkrywców znalazła się na ogólnoświatowym profilu prowadzonym przez Amerykanów. To jest profil dotyczący najciekawszych znalezisk, więc można powiedzieć, że to, co zostało wyciągnięte z Wisły, to absolutnie nie byle co, to są odkrycia absolutnie topowe, bo znalezienie narzędzi pochodzących właśnie z przełomu neolitu to coś wyjątkowego i okazuje się, że to, co udało się teraz odkryć, to zasługa właśnie tego, że Wisła cały czas pracuje i mimo tego niskiego poziomu wody i pojawiających się coraz to nowych fragmentów dna, cały czas jednak woda płynie i właśnie przyciąga tu do Warszawy różne znaleziska, ponieważ tak jak mówią ci odkrywcy, generalnie całą Wisłę przejrzeli w zeszłym roku i okazuje się, że po prostu coś się musiało ruszyć, jakaś sterta piachu, czy też kamieni została przesunięta, a tam pewnie te artefakty były ukryte i można je było odkryć właśnie mniej więcej koło, między bodajże mostem Grota, a mostem północnym. Także można powiedzieć w samym centrum Warszawy takie znaleziska. Mam nadzieję, że będzie ich więcej, bo jeszcze też odnaleziono duży drewniany młot, który mógł służyć do umacniania brzegów albo do budowania konstrukcji hydrotechnicznych. Jak czytam o takich odkryciach w Wiśle, to powiem Państwu szczerze, mam ochotę właśnie wybrać się pewnego dnia i szukać, oglądać, patrzeć. Na pewno to będzie bardzo przyjemny spacer, czy uda mi się coś niezwykłego odkryć. Raczej w to wątpię, ale do odważnych świat należy.

Albano i Romina Power Liberta. Za 19 minut będzie 19, a to bardzo dobra wiadomość, która z pewnością wszystkich nas powinna ucieszyć. Otóż Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie i okazuje się, że Polska jest pierwszym krajem spoza państw założycielskich Europejską Agencję Kosmiczną, w którym zostanie zbudowany taki ośrodek. I to z pewnością dobra wiadomość, bo pojawią się nowe miejsca pracy, będzie szansa na rozwój nowoczesnych technologii. No, można powiedzieć, same plusy z tego płynące. Okazuje się, że celem działania tej agencji kosmicznej będzie m.in. budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego, który ma zapewniać dużo większe możliwości transportowe między Ziemią a satelitami oraz serwisowanie satelitów i ich tankowanie. Wiem, z samochodem elektrycznym tak średnio nam wyszło, ale może trzeba od razu sięgać gwiazd i próbować zbudować pierwszy polski statek kosmiczny. Jestem za, podpisuję się obiema rękami pod tym pomysłem. Madness Our House. Już teraz za 17 minut 19, a to Radio Plus Warszawa.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Po reklamie.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: I Fernando i grupa ABBA. 8 minut zostało nam do godziny 19. Jak zawsze w poniedziałek Warszawska Strefa Plusa, tylko w wariancie godzinnym, bo przecież już za kilka minut pojawi się Marek Jaromski i zaprosi na wakacyjną odsłonę swoich rozmów pod nazwą Trzymajmy się za ręce. Dziś jego gośćmi będą wyjątkowi ludzie: Małgorzata i Andrzej Żywczakowie. Pani Małgorzata opowie o pomocy dzieciom i osobom starszym, a pan Andrzej będzie chciał nam udowodnić, że warto ufać doświadczonym osobom, nie opierać się wyłącznie na wiedzy w internecie oraz być otwartym na innych ludzi. Czyli, jak zawsze, u Marka Jaromskiego będzie ciekawie. No ja Państwu już bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jarek Budnik, kłaniam się nisko i czekać będę w poniedziałek. Dzisiaj jest poniedziałek, we wtorek, czyli jutro, parę minut po 16:00.

0: houses. Będzie kolejny wniosek o europejski nakaz aresztowania, najnowsze informacje w sprawie Zbigniewa Ziobry. Są kolejne ostrzeżenia IMGW, alerty przed burzami dla wschodniej części kraju. Powiemy też o wakacyjnych rekolekcjach misyjnych. Trwają jeszcze zapisy. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura nie wyklucza kolejnego wniosku o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd odmówił wydania ENA wobec byłego ministra sprawiedliwości, który przebywa w USA. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Skąd taka decyzja?
1: Zdaniem sądu nie wykazano, że Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub będzie podróżował na jej teren. Drugi wniosek dotyczył Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i też nie został uwzględniony.
2: To są niezaskarżalne postanowienia. One mogą być zmienione w każdej chwili w zależności od zmiany okoliczności.
1: Mówi sędzia Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie, a minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek nie wyklucza kolejnego wniosku o ENA.
3: Szanujemy decyzję sądu, ale nie zgadzamy się z taką interpretacją prawa. W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli.
1: Ostateczna decyzja w sprawie wniosku zapadnie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem postanowienia sądu.
0: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej był na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl. Były minister, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Agresywne reklamy i wywieranie presji na najmłodszych. Takie zarzuty prezes UOKiK-u postawił dwóm twórcom internetowym, Wojanowi i Palionowi. Obaj prowadzą kanały gamingowe skierowane głównie do dzieci.
4: Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych. Tymczasem Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów.
0: Mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Dzieci znacznie łatwiej ufają internetowym idolom, a to, jak podkreśla psycholog Ewa Winnicka, może być forma manipulacji.
5: Tego typu presja jest właśnie formą takiej manipulacji, która ma przynieść dla osoby oferującej, prawda, daną rzecz, ma przynieść korzyść, a jest stratą na pewno psychiczną dla dziecka.
0: Jeżeli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara do 10% rocznego obrotu. Gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu. IMGW wydało alerty dla całej wschodniej części Polski. Najtrudniejsza sytuacja ma być na południowym wschodzie kraju. Lokalnie może tam spaść do 80 mm deszczu. Możliwy jest też grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać do jutra do południa.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Wyprawy w busz afrykański, opowieści misjonarzy z Tanzanii i Nigerii i tańce w rytmach afrykańskich. To czeka dzieci od 3 do 8 klasy szkoły podstawowej podczas wakacyjnych rekolekcji misyjnych w Suchem. Można jeszcze się zapisać, mówi siostra Bożena Najbar.
7: Mamy przygotowane różne zabawy z różnych kontynentów. Mamy też stroje oryginalne z tych kontynentów, które będzie się można przebrać. Siostra z Nigerii będzie uczyć tańców afrykańskich. Będziemy próbować dań z różnych kontynentów. Nazywamy to kuchnią misjonarza.
0: Wakacje z misjami od 10 do 17 sierpnia.
8: Patrzę przez okno naszego studia. Niebo praktycznie w 100% zachmurzone, a czy będzie padać? Według najświeższych zapowiedzi synoptyków dopiero w nocy może przytrafić się w Warszawie przelotny deszcz. Teraz jest przyjemnie ciepło, 25 stopni, odczuwalna to 24, wiatr już teraz słaby, wieje z kierunku północnego, a ciśnienie stabilne wynosi 1017 hektopaskali. Jak będzie w nocy? W nocy ciepło, 17 stopni. Jutro, podobnie jak i dziś, maksymalnie 26. Jutro też raczej pochmurno i niewykluczone, że w ciągu dnia też przytrafi się chwilowy, przelotny deszcz. Cztery minuty po 19:00 i tak się trudno rozstać. No właśnie, jakoś nie mogę wyjść ze studia, a tymczasem Marek Jaromski już chce zająć moje miejsce. Za chwilę zaproszę Państwa na jego wakacyjny program. Trzymajmy się za ręce.

0: Trzymajmy się za ręce. Zaprasza Marek Jaromski.
1: Dobry wieczór Państwu. To taki drugi odcinek z małżeństwem pani Małgosia i pan Andrzej Żywczakowie. To są górale, którzy wylądowali na nizinach w Polsce i opowiadają o swoim życiu. Pobrali się 40 lat temu. Trzymają się za ręce całe życie. Mimo wszystko pan Andrzej wybuchowy, pani Małgosia bardziej łagodna go temperuje. Ale to życie rodzinne i takie przygarnianie innych ludzi to też jest fajny wątek, ponieważ nie zawsze to bywa między nami. Tak czasami się zaprosi kogoś z rodziny, ktoś się nie lubi, to wszystko jest takie trochę pozamykane, a wasze życie tamto takie proste, takie otwarte.
2: My wylądowaliśmy na nizinach pod Warszawą koło góry Kalwarii. Zintegrowaliśmy się ze społecznością miejscową, śpiewała w ludowym zespole nadwiśleńskim, ale nie zapominamy też o nasy góralach, o nasy pieśniach, o nasy kolędach. Staroma się tu ludziom pokazać, bo tu góroli jest więcej, tylko nie wszyscy się do tego przyznają.
1: A co to jest, jakiś wstyd?
2: To nie jest żaden wstyd. No, trzeba by jechać do Ameryki, co by się nie wstydzić. Można się nie wstydzić i w Polsce. Jeżeli jest góralem, to nim będzie. Jakbyśmy się ogarnęli, to nas jest tu to kupa ludzi. No ale to nie wszyscy się ujawniają. My się staramy to pokazać, choć my są tu jedyni, ale pilnujemy się strojów, gwary, łobycajów i tu na każdym kroku staramy się to ludziom pokazać. Jak zjeli górale, jak będą żyć górale, bo tak u nas za dużo się nie zmienia. Tradycja jest tradycją, jest rzeczą świętą.
1: No to ta moda nie ma do tego dostępu.
2: Moda jest moda, trzeba na to patrzeć, ale do końca to tradycja jest tradycją. To musi być przekazane, bo jak tradycja się skończy, skończy się nasza tożsamość, skończy się wszystko, a nieraz już to było. I dopóki to będzie trzymane i pokazywane młodym ludziom i w szkołach, i wszędzie, na każdym kroku, to będzie się ciągło, tylko jest jeden taki problem z tą całą kulturą. Ta kultura na dzisiaj kosztuje, bo dawniej to nie były takie kosztów utrzymywać kultury. A dzisiaj są to rzeczy droższe, kosztowne, a na kulturę, jako w naszym państwie, za wasz grosza nie ma. Tak, że jadama sedzie pośpiewać albo co z zespołem, to musa ma swoje mieć dudki, zrzucić je do kapelusa, co by mieli na autobus, na muzykanta, bo dawniej robili

Very be happy. Don't worry.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Reklama.
2: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Trzymajmy się za ręce. Zaprasza Marek Jaromski.
1: Trzymajmy się za ręce. Małżeństwo pani Małgosi Andrzeja Żywczakowie. Bardzo żywe nazwisko i żywe życie. Zaczyna się życie od prostych rzeczy, od uczucia. Można nic nie mieć, a potem to wszystko zdobyć, co się chce. A potem dzieci i pomoc innym ludziom.
2: Zgadza się. Ja jako taką, no to mając 9 lat, ojciec mi zmarł. Wychowywajmy się w trójkę bez ojca w ciężkich górach. Bo to były kosarzyska, jak ktoś jak chce popatrzeć, nie chce sprawdzić, to są kosarzyska, a dokładnie za Cyrcyk. Po naszym związku, jak się urodziły nasze synowie dwoje, później wziąłem jeszcze dwoje dzieci, ale wcześniej my brały z domu dziecka jeszcze dzieci, bo trzeba było jej pomóc. Brały my takie dzieci, które już nikt nie chciał. Były u nas trochę chore dzieci i cyganka, to jest, która, jak my poszły do kościoła, pokazywano była palcami.
1: Dlaczego?
2: No bo cyganka, trochę inne narodowości, trochę inna karnacja skóry. Nam to nie przeszkadzało. Karmiły my wszystkich, trochę my uczyły, bo no, w domu dziecka, no to wiadomo, było tak, że kto miał pod poduską czy tam w kieszeni, to se mógł zjeść. U nas dzieci dostawały na talerzu i miały wszystko, no czego chciały. Więc na przykład wieczór dziecko se chowało. Ja prosiłam, nie chowaj tego, bo rano będzie zmiał. Była kontrola, sprawdzanie nos, czy rzeczywiście to on dostanie to, co obiecałam mu wieczór. No ale rano stoi i miał. Ale no niestety, chcieliśmy je wziąć, zaadoptować, ale one miały gdzieś dali w Polsce jest więcej rodzeństwa, więc ta rodzina i jakby skupiła do siebie wszystkich i myślę, że tam dobrze wychowała i wyrosły na porządnych ludzi.
1: Ale macie z nimi kontakt?
2: No niestety nie mamy kontaktu, zostają one w górach, ale natomiast wziąłyśmy inne dzieci, które z pogotowia... W pogotowiu opiekuńcym były, miały trafić do domu dziecka, nie trafiły, bo my je zabrały za swoje. I tak jak mi się wydaje, dobrze wychowane, no bo syn założył rodzinę, ma dwoje dzieci, córka, no nie założyła, ale ma córkę swoją, wychowuje, dobrze się ją wiedzie.
1: Pani Małgosiu, ale to pani taki odruch serca to chyba z domu pani wynosi, bo tak ni stąd, ni zewąd to się nie bierze w człowieku.
2: No nie wiem, jak się osądzać. Myślę, że chyba tak, bo jest jak tam w górach, to działam w takiej fundacji niepełnosprawnych. Pomagałam ludziom chorym na wózkach, na materacach. Organizowałem im imprezy, żeby mieć na rozbudowę takiego ośrodka, który na dzień dzisiejszy jest w Kosarzyska. Nazywa się Nasz Dom. Działo. Myślę, że jak wrócę w góry, będę im dali pomagać. Na wsi też starałam się pomagać. Zdobyłam certyfikat na potrawę regionalną, pierogi łomnicańskie. Później starałam się też i też wypaliło taki ośrodek, jakby Dom Kultury. Chodziłam po urzędach i też działa na dzień dzisiejszy. Kto potrzebował, sąsiady potrzebowały pomocy, taki starszy był człowiek jeden, później jego matka. Też się opiekowałam tam. Ile mogłam, jakie zaszczyki, jakieś tabletki, jedzenie. No, trzeba ludziom pomagać, mi się wydaje.
1: No, trzeba mieć serce, tak jak pani Małgosia Żywczak. I pan Andrzej, jeszcze nam zostało jedno wejście, z panem Andrzejem porozmawiam, ale to jest ciekawe, że można się dzielić, nie tylko między sobą w rodzinie, ale też dawać, nie mając nic, dawać jeszcze innym.
2: No, zgadza się, no bo jak my się pobrali, to my nie miały nic, tak jak już wspominałam, łyski, widelca, niczego. Robiłyśmy się własnymi rękami. Może teraz trochę już te ręce są chore i wszystko jest chore, ale zadowolone my sobie, bo my mogły pomóc innym.
1: I radość została. Po przerwie z panem Andrzejem Żywczakiem o byciu z sobą.
0: Trzymajmy się za ręce.

0: Trzymajmy się za ręce. Zaprasza Marek Jaromski.
1: Trzymajmy się za ręce w małżeństwie. Małżeństwo pani Małgosi i pana Andrzeja Żywczaków. Górale z podsłowackiej strony na nizinach w Polsce żyją, ale mają charaktery. Zachowali swoje charaktery i swoją tożsamość, bo o to chodzi. O tej takiej wzajemnej pomocy, panie Andrzeju, jak pan przeżył z małżonką 40 lat. Co pan może innym facetom powiedzieć, którzy wysiadają po drodze?
2: Co ja mogę doradzić? Mogę dużo doradzić. Muszę się kierować swoim rozumem i posłuchać baby, jak dobrze radzi. Co by nie czytować z internetu i nie dał się szkolić, bo to nic nie da. Teraz ino bierę internet, kochanie, zobacz, kochanie, zobacz, kochanie, zobacz. A tu u nas było inaczej. Babo, co ty widzisz, jak ty myślisz, poradź cosik, albo spytaj ma się kogoś ważniejszego i z tego skorzystaj ma. Nie daj Bóg z internetu, bo w internecie to se tworykujecie to, co chcecie. Dopasujecie do siebie, a rzeczywistość jest inna. Mądrzy ludzie są w dalszym ciągu, którzy przeżyli pewne rzeczy, ci ludzie mogą ci doradzić, ci ludzie mogą ci pomóc.
1: A kogo pan w życiu się pytał?
2: Jo, ojca. Miałem bardzo mądrego ojca, choć ojciec to tak się wiele na mnie nie zajmował, bo zajmował się tym, co by mieli portki, sukierpce i karmieni my byli bardzo dobrze. Ale ja mają 14 roków i zabiję świnie. Jedliśmy w sobotę po królewsku. Na stole była deska, na desce był prosiak piecony. Chleba nigdy nie brakło, ale musieliśmy odrobić swoją robotę. Przyszedł wieczór, mama brała za łeb, każdy musiał przeczytać dwie kartki ksiuski, zrobić krzyzyk i szło się spać. Inaczej nie było. A dzisiaj dziecko kaprysi, bo ty z mu wnuki, mamusiu, ja tego nie będę, tego nie, daj mi telefon, bo inaczej cię osikam. To jest do niczego niepodobne takie wychowywanie, no po mojemu. To jest, no, wszystko idzie nie w tą stronę, jakbym ja to widział. Dobrze, człowiek już przeżył swoje, to długo na to wszystko cudostwo patrzą nie będzie.
1: Pan jest doświadczony i pan widzi to ze swojej perspektywy, tą rzeczywistość, która się zmienia, co?
2: I widzę, że to nic ku dobrego nie idzie, to jest... No dzieje się, nie jestem aż taki stary, mam 68 roków, ale odkąd ja pamiętam swoje czasy i teraz to idzie to bardzo, bardzo szybko, tak bym teraz powiedział, bo umiem też mówić, bo się tu nauczyłem w Polsce mówić i to jest tak wielkie tempo tej zagłady, że na przykład ludzie, wy może nie zauważycie, ale starsi ludzie na to patrzą i widzą, jaka jest różnica w ciągu tych 40-50 lat, to jest, nie ma szacunku dla drugiego, nie ma, nie prowadzi się dialogów z ludźmi. Kiedyś w autobusach, na przystankach stoję, korku patrzę, stoi 45 ludzi i ile ludzi w tym nie ma telefonów. Zacząłem liczyć, bo miałem czas. Jedna babcia nie miała w ręku telefonu, ale z tego powodu, bo miała na smyczy pieska i strasznie ją sarpą. I w tym przypadku pewnie go miała ten telefon, ale jedna jedyna, w które w niego nie patrzyła. Ludzie, do czego to zmierza? W pociągu kiedyś, w autobusach, przy kościele stanęli ludzie. W kościele się mu nudziło, bo pół godziny ksiądz dupę zawracał. Ale wyszli na dworzec przed kościołem, wyszli na plac, stali półtorej godziny.
1: Panie Andrzeju, ale wiem, że pan przerwę ten wątek. Ma pan piosenkę właśnie pod tym tytułem Trzymajmy się za ręce. Może byście zaśpiewali razem z żoną trochę.
3: Trzymajmy się za ręce i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Trzymajmy się za ręce i jeszcze raz, póki jeszcze jest na to czas.
1: Dziękuję.
0: Trzymajmy się za ręce.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie, wakacyjnie i w tanecznym klimacie. Na początek holenderski duet Fantastic Costa Blanca. Potem Iwan i fotonowela, będzie też grupa Magazine 60 i Rendezvous Irla Costa del Sol.

To była francuska grupa Magazine 60, która swoje przeboje wykonywała po hiszpańsku. Przed nami Ryan Parry z Dolce Vita, potem Rick Fellini i Welcome to Rimini.

0: Rick Fellini utworem Welcome to Rimini zakończył pierwszy dzisiejszy miks.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na nasz drugi miks, a otwiera go formacja Garcia utworem Bamboleo. Potem DJ Bobo, Everybody, a także grupa Fun Factory w nagraniu Celebration.

To był niemiecki zespół Fun Factory, przed nami Enrique Iglesias i piosenka, która przyniosła mu światową sławę, to utwór Bailamos. Potem Lady Gaga, Alejandro, a także połączone siły dwóch zespołów, czyli Carapicce i Tic Tic Tac.

Marinero śpiewała Lucia, a teraz już Micaela i dwa wielkie hity połączone w całość to La Colegiala i La Isla Bonita. Potem Jimmy Cliff, Reggae Night, a także grupa Bonnie M i Felicidad Margarita.

0: Grupa Bonem utworem Felicidad Margarita zakończyła ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na kolejny miks, a przed nami amerykańska wokalistka Kim Carnes i Betty Davis Eyes, potem Kenny Rogers i This Woman, a także grupa Blondie w nagraniu Heart of Glass.

0: Ten mix zakończyliśmy w elektronicznych klimatach. To był Patrick Cowley, Technological World.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
4: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
3: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Po reklamie.

Za nami Madonna i jej wielki hit La Isla Bonita, a przed nami król dyskotek lat 90. DJ Bobo i There is a Party. Potem grupa Fun Factory, I Wanna Be With You, a także zespół Mr. President i Coco Jumbo. Potem duet Captain Jack, Aiko Aiko, Bony M w swoim miksie wakacyjnych hitów, a na koniec dzisiejszego spotkania Murray Head i One Night in Bed.

0: Murray Head utworem One Night in Bangkok zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro, słyszymy się o 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Proszę Państwa, mamy nadzieję, że tak jak my korzystacie z wakacji.
1: Kabaret Ani Mru Mru.
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od